Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Tu Radio Z HTF jest punktualnie 6, a czas na wiadomości z kraju i ze świata.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5-procentowego progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowa o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji, które obnaża skalę problemu. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów kary. Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. W weekend w rywalizacji kobiet dwukrotnie triumfowała Anna Twardosz. Dzięki dubletowi w Rumunii Polka awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatnią rundę letnich skoków zaplanowano na koniec października w niemieckim Klingenthalle. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. To był hit minionej kolejki Ekstraklasy. Wysoko wygrał Lech Poznań, pokonał Radomiaka aż 5-1. W tabeli prowadzi Górnik przed właśnie Legią i Lechem.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 12 stopni Celsjusza, w Sochaczewie okolicach aktualnie odczuwalna temperatura na poziomie 7 kresek na plusie, ale to nie znaczy, że tak się na takim pułapie się ta temperatura zatrzyma. No bo będzie nieco cieplej, tylko nieco, dzisiaj do 16-15 stopni Celsjusza późnym popołudniem, a więc no trochę chłodniej niż wczoraj. Jeśli chodzi o słońce, to zobaczymy go w takich zmiennych proporcjach z deszczem, z chmurami, także dzisiaj może być wszystko. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, tak na pograniczu z wysokim, a jeśli chodzi o wiatr, ten również umiarkowany, powieje z prędkością 27 km na godzinę z zachodu.
5: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew. Tak jest, moi drodzy, rozpoczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że ten weekend był dla Was udany, albo chociaż w miarę udany, i że poniedziałek będzie udany, albo chociaż znośny. No, tego sobie wszyscy życzymy. 6 minut po 6, rozpoczynamy. 21 września w kalendarzu. Dzisiaj pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, kogo dzisiaj pozdrawiamy? Imieninowo. Mateusza i Mirę, a także Aleksandra, Marka, Darię, Jonasza, Melisę. Bardzo fajne imię swoją drogą. Melisa, Ostoja z pokoju. Bernardynę, Eusebiusza, Hipolita, Maura, Kastora, Hipolite, Kanona, Melecjusza oraz Pacyfika. Także też Pacyfik, świetne imię. To co? No to rozgrzewamy się, moi drodzy. Teraz Łam będzie śpiewał o tym, że zanim ktoś się obudzi, to żeby kogoś innego obudzić, zanim się pójdzie dalej. Także jeśli tak macie zrobić, to zróbcie. Obudźcie kogo, zanim pójdziecie. Wake me up before you go. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

dzień dobry, Radio Sochaczew na dzień dobry. 21 września, moi drodzy, dzisiaj Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Tak, pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Pokoju, ale także Dzień Modlitwy o Pokój, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera i Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Takie święta, tudzież po prostu dni, w których obchodzimy te konkretne inicjatywy oraz te konkretne zjawiska, dzisiaj w kalendarzu obchodzimy. Tak jest, moi drodzy. No i z przysłów, to także jest na świętego Mateusza mnóstwo przysłów, ale na przykład, gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie po pas całą zimę leżał. No, jeszcze nie przybierzał do nas w takim wypadku śnieg, więc możemy oczekiwać, że zima, według tego przysłowia rzecz jasna, nie będzie aż tak śnieżna. Oczywiście, czy to się sprawdzi? No to ciężko powiedzieć. Teraz warto to sobie notować i na przykład później zobaczyć, na przykład tak zrobić taki procentowy rozpiskę. Na ile te przysłowia, te takie nasze ludowe, zwłaszcza dotyczące pogody, tak w praktyce się sprawdzają. No to był ciekawy eksperyment, tak sobie o tym myślę. Już za moment sprawdzimy z kolei, co właśnie 21 września działo się w naszej historii. No bo będzie to kartka z naszego kalendarza. A tymczasem pytam was, mimo że poniedziałek, to nieco przewrotnie o to, jak najbardziej odpoczywacie, w jaki sposób najbardziej bateryjki regenerujecie. Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew. Po najnowszym postem w komentarzach, te komentarze są wasze.

0: Joey Cole i Lonely w Radio Sochacze, 20 minut po 6, no to sprawdźmy, co działo się 21 września. Na przykład, w 1924 roku Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie. W 1931 roku z kolei Państwowe Zakłady Inżynierii zawarły umowę licencyjną z firmą Fiat na produkcję samochodów osobowych i ciężarowych. A więc od tego czasu rzeczywiście warszawskie zakłady taką umowę miały. W 1939 roku, nie zapominamy oczywiście o kampanii wrześniowej, wtedy z Warszawy ewakuowano drogą radzymińską 178 członków Korpusu Dyplomatycznego i 1200 cudzoziemców. Po całodniowej obronie składów amunicyjnych w Palmirach, w Puszczy Kampinoskiej, a więc całkiem niedaleko Sochaczewa i o tym przypominamy, polska załoga rozpoczęła odwrót na Warszawę. W 2004 roku miało miejsce trzęsienie ziemi w Zatoce Gdańskiej o sile 5 stopnia w skali Richtera. Nie było to duże trzęsienie ziemi, niemniej jednak wystąpiło u nas, więc warto odnotować. W 2014 roku odbył się ostatni seans w kinie Femina w Warszawie. Kto kojarzy to kino, kto może kiedyś był, dajcie znać. No i tego samego dnia, w tym samym roku, w rozegranym w katowickim spotku meczu finałowym Mistrzostw Świata w piłce siatkowej Polska pokonała Brazylię 3-1. No i to właśnie wtedy wybrzmiały te charakterystyczne słowa komentatorów: jesteśmy mistrzami świata. No to było coś, chociaż do tej pory polscy siatkarze to jest absolutna światowa topka, więc o tym cały czas pamiętamy, no i cały czas kibicujemy siatkarzom. No i jeszcze z innych informacji, takich bardziej muzycznych, to w 2011 roku, po 31 latach działalności, rozwiązała się amerykańska grupa rockowa R.E.M., znana najbardziej z przeboju Losing My Religion. To jest ich największy hit. A już za moment w Radiu Sketch'e Wszechin Stevens, dla nas zaśpiewa męskie granie orkiestra, również Van Halen, Comrades, I Feel Alive, to już za chwilę.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

A czy was dzisiaj świt przyłapał? Tak jest. Takie numery o poranku to jest zupełnie inny wymiar i takie dla was mamy w Radiu Sochaczew. Dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli, dołączają. Słuchajcie, dzisiaj kolejne przysłowie na świętego Mateusza, no bo właśnie to Mateusz dzisiaj przede wszystkim świętuje, a więc każdego Mateusza serdecznie pozdrawiamy. Mateusz bez dżdżów potoku da win do przyszłego roku, a na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. To są te prognozy, takie najbardziej sprawdzające się. No, chociaż z tym bywa różnie. Na pewno takie ludowe prognozy. A propos tego jeszcze, czy dzisiaj słońce będzie grzało, no to tak będzie przez cały dzień bardzo różnie. Trochę słońca będzie, trochę chmur tak, trochę deszczu, również opady późnym popołudniem od 16 do 18 na przykład, a także wieczorem późnym. To na przykład musicie wiedzieć. A propos pogody, jeśli ktoś z was jest zainteresowany, to teraz już to wiecie. A ja was pytam, mimo że poniedziałek i że przystosujemy się i do tego nowego tygodnia pracy często. Jaki jest wasz najlepszy sposób na odpoczynek? Kiedy wy najlepiej odpoczywacie i czy na przykład w ten weekend udało wam się taką chwilę relaksu dla siebie znaleźć? Dajcie znać na naszym Facebooku. Facebook Radia Sochaczew, tam komentujcie.

0: Tu Radio Słuchacze po poranku. Słuchajcie, jak spędziliście ten weekend? Czy to był weekend pod kątem pracy, czy pod kątem odpoczynku? A może tak udało wam się to zbalansować, że jesteście zadowoleni? Dajcie znać na naszym Facebooku. No właśnie, bo tam wam pytam was o to, jak odpoczywać najlepiej. To znaczy, co jest najlepsze dla was? Jak wy najbardziej odpoczywacie? Co robić albo czego nie robić, żeby się najlepiej zregenerować? O to pytam, dajcie znać koniecznie na Facebooku Radio Słuchacze w komentarzach pod najnowszym postem, w których już teraz piszecie na przykład o tym, jak był u was weekend, jak to było. Dorota na przykład była na Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Wysłała zdjęcie na potwierdzenie koncertu Tripsa, który no też w Sochaczewie wystąpił, także myślę, że tutaj możemy w ten sposób wiedzieć, jak ten koncert wyglądał. Niemniej jednak trochę z koncertami jest tak, że każdy jest inny. A więc kto z was być może również pojawił się na jakimś koncercie w ramach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw u naszych sąsiadów w Skierniewicach, no to podzielcie się wrażeniami. A muzycznie już za moment u nas Huey Lewis, The Power of Love, Junotas z Bryską, Temper City, Agnes czy Oscar Cyms.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Samba, czyli Junota z bryską o poranku w Radiu Sochaczew. A tymczasem dzisiaj jest Dzień Światowy Orderu Uśmiechu, a właściwie Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. To jest taka nagroda przyznawana dorosłym przez dzieci. Na pomysł nadawania orderu wpadła w 1968 roku redakcja Kuriera Polskiego, a od 1979 roku to już ranga międzynarodowa. Tak jest, a więc na całym świecie Order Uśmiechu znają i można o takie wyróżnienie postarać, albo po prostu mieć przyznane takie wyróżnienie. Chociaż nie trzeba. Można się uśmiechać i bez orderu, także zachęcamy do tego, żeby tak wejść w ten nowy tydzień z takim właśnie uśmiechem. Za kilka chwil będą wiadomości, za moment także właśnie o czym będziemy Was informować o poranku. Temper City Silverware, czyli kawałek, który ostatnio rozniósł stacje radiowe w tym pozytywnym sensie. On już teraz na 94,9 FM.

0: Oskar Cyms w Radiu Sochaczew, a już za 4 minuty będzie 7. Wtedy także najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. o tym, co w minionym tygodniu się odbyło, czyli o gali na 25-lecie Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dzisiaj obchodzimy w ogóle Światowy Dzień właśnie osób z chorobą Alzheimera, więc tak tematycznie o tym już za moment na 94.9 FM.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Hello.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest punktualnie 7.
10: Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Kuznocinie świętuje jubileusz 25-lecia. W tym serwisie o senioralnej biesiadzie piosenki, która odbyła się w SCK w Chodakowie. Gmina Nowa Sucha ze specjalnym wyróżnieniem. Samorząd otrzymał prestiżowy certyfikat gminy promującej profilaktykę uzależnień. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Założona przez Krystynę i Bogdana Mikołajczyków Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Kuznocinie pomaga chorym na Alzheimera i choroby otępienne już od ćwierćwiecza. Gala jubileuszowa była okazją do wspomnień, ale też przedstawienia planów na kolejne lata. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym poseł Adam Orliński.
11: Niezwykłe serce pani prezes, wszystkich pracowników, członków zarządu fundacji. Ogromna determinacja. Ja im z głębi serca gratuluję, bo to ich wielkie dzieło. Dziękuję za tą współpracę, którą już od lat tworzymy. Jestem zaszczycony, że mogę z nimi współpracować.
10: W gali poza przedstawicielami lokalnych samorządów i instytucji uczestniczyli chorzy i ich rodziny.
12: To jest rzecz, której się nie da w krótkich słowach opisać, dlatego że można sobie wyobrazić dorosłą osobę, która zachowuje się jak bardzo małe dziecko. Nic nie rozumie, robi po swojemu, nie kontroluje swoich odruchów, więc jedynym ratunkiem w pewnym momencie choroby jest właśnie taka fundacja. Dzięki tej fundacji mogliśmy mamę swoją zostawiać tam. My mogliśmy dalej realizować swoje zawodowe zadania i wiedzieliśmy, że jest tam zaopiekowana.
10: Mówił Waldemar Majcher.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie odbyła się senioralna biesiada piosenki. To cykliczny projekt skierowany do seniorów z Sochaczewa i okolic. Rokrocznie wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza miasta Sochaczew oraz Sochaczewskiej Rady Seniorów. Koordynatorką projektu jest Jolanta Kawczyńska.
13: Co wnoszą seniorzy z takich wydarzeń? Co jest z pani punktu widzenia najważniejsze? Bo przecież robicie to po coś.
14: Integracja po 60+. Ale nawet trochę mniej, to jest taka chęć jakby odrodzenia się, bo myślę, że od 50 lat podobno zaczyna się wszystko od początku i możemy zmieniać świat. Naprawdę, to nie znaczy, że gdzieś tam jesteśmy bardzo starsi. Owszem, tak, ale śpiewając, malując, udzielając się w wydarzeniach sportowych, to wszystko nas jakby od początku ładuje tak pozytywnie. No i jesteśmy sprawniejsi i odkrywamy chyba w sobie coś więcej niż tylko wiek.
10: W Nowej Suchej z kolei odbyła się konferencja inaugurująca program Porozumienie, skuteczny samorząd, efektywna profilaktyka. Wydarzenie to zostało połączone z uroczystym wręczeniem gminie prestiżowego certyfikatu Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie stworzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy na rzecz skutecznej profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców.
15: Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pittem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
0: Oh my God, don't remind me.
15: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
16: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
15: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Na pewno będzie dzisiaj chłodniej niż w poprzednich dniach, bo do 16 stopni Celsjusza na plusie. No póki co jest 12, odczuwalna temperatura na poziomie 7, ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 27 km na godzinę. A propos tego, tej aury, to dzisiaj dużo słońca, dużo chmur i też opady się zdarzą, a więc dzisiaj taka przekrojówka pogodowa, wszystko się może wydarzyć. Słońce pojawi się tak bardziej po 10 i wtedy bardziej możemy, wtedy wyjdzie zza tych chmur. No a jeśli chodzi o te opady, to między 16 a 18, później między 20 a 21.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Mowa oczywiście o takich większych opadach, bo te przelotne się mogą przez cały dzień zdarzać, nawet teraz w niektórych miejscach tak lekko pokropi z tego, co widzę. Radio Sochaczew na dzień dobry, tu poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy nowy tydzień, a skoro nowy tydzień, no to pytam was o to, jak wy, czy odpoczęliście w ten miniony weekend, czy bateryjki naładowane, a jeśli naładowane, to w jaki sposób wy je ładujecie, dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew. Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Lovin', na początek siódmej, za chwilę hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: New Religion. 15 minut po siódmej. Tu Radio Słuchaczy, a teraz czas na...
1: Hit dnia! Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Dacie wiarę, że od premiery tego kawałka minęły już 13 lat. Red Lips, to co nam było, właśnie to jest ten czas, to jest ta chwila, od kiedy? Już teraz, w hicie dnia pojawia się ten numer.

0: nowy plan!
1: Był to hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Antik, opa, opa w Radiu Sahaczew. A tymczasem pytam was dzisiaj o to, w jaki sposób najlepiej odpoczywacie, co jest waszym ulubionym sposobem na regenerację, no i czy być może w weekend się udało właśnie zregenerować i zrelaksować. Kasia pisze, że dla niej najlepsza regeneracja to jest akcja las, tak jest, i wysyła zdjęcie na przykład z grzybów. Proszę bardzo. No, zbieranie grzybów może być takim momentem odpoczynku, zdecydowanie, czemu nie. A propos natury, a propos kontaktu z lasem, no to nie jest odosobniona propozycja, bo Ela również wysyła zdjęcie lasu i pisze o tym, że no to jest dobry sposób na regenerację, na odpoczynek, a jak informuje po powrocie z pracy, jeśli pogoda dopisze, to robi tak zwany przegląd ogródka, taki plan na dzisiaj, także życzymy udanego pielenia i porządkowania ogródka zatem. Jakie wy macie sposoby na regenerację? Dajcie znać na Facebooku Radia Sahaczew, Facebook, najnowszy post, komentarze, tam piszcie.
1: Radio Sahaczew. Jeszcze więcej muzyki. Może to
0: ostatni. A już za kilka chwil będzie trafik, wiadomości dla kierowców. Jeśli macie informacje o utrudnieniach, korkach, no to koniecznie dajcie nam znać. Do końca.

0: Eruption, One Way Ticket, a już teraz w Radio Sahacze czas na najnowsze, najświeższe, najbardziej aktualne wiadomości z dróg, czyli trafik.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: W tym momencie na pewno most w ulicy Płockiej w stronę centrum to jest miejsce, gdzie zwalniacie. Tam lekki korek się tworzy. Korek także tworzy się lekko w tym momencie już przed rondem w Kuznocinie czy przed rondem braci Garczyńskich przy ulicy Żydardowskiej. Tam zwalniacie. A jak wygląda centrum?

0: w tym momencie. Może bez dużych korków, niemniej jednak na pewno zwolnicie. 92. Już teraz sprawdzam wylotówki. W stronę Warszawy. Bez większych kłopotów aktualnie. Zwalniacie tak na poważnie. Na dobre dopiero w Błoniu, w Święcicach, na skrzyżowaniach. A więc to też informacje nie są to rzeczy związane z tym, co z ostatniej chwili, tylko po prostu na skrzyżowaniach na pewno te utrudnienia wystąpią. 92. W stronę Łowicza, płynnie ruch się nie odbywa. 50. W stronę Żyrardowa, również przejezdna, aż do wjazdu na dwójkę. Tutaj drobne kłopoty możecie mieć. 705. W stronę Brochowa, bez kłopotów. 50. W stronę Wyszogrodu, tutaj większych kłopotów również nie macie. I 705. Nam jeszcze została w stronę Skierniewic. Tutaj na pewno zwolnicie w Nowej Suchej.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
7: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
8: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

9 minút do 8, to Radio Sachaczew o poranku. Nie wiem, czy wiecie, ale jednostka OSP Rybno świętowała stulecie. I o tym już za chwilę. Za chwilę także o dożynkach w gminie Sachaczew oraz o tym, co działo się w sobotę na stadionie przy Warszawskiej w Sachaczewie, a działo się bardzo dużo. Punktualnie o 8 o tym wszystkim usłyszycie w najnowszym serwisie wiadomości lokalnych w Radiu Sachaczew. Zostańcie z nami i w ten sposób będziecie wiedzieć, będziecie na bieżąco. Katarin, AO Technology jeszcze przed 8, za chwilę także Tiesto i The Business.

0: Zobaczysz. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 8.
9: Stadion przy Warszawskiej w Sochaczewie wzbogacony o nowe obiekty, to na początek. W gminie Sochaczew dziękowano za tegoroczne plony. Z kolei jednostka OSP Rybno świętowała swoje stulecie. Jak mówił prezes Przemysław Zieliński, w ciągu wieku zmienił się sprzęt i rzeczywistość, w której żyjemy, ale jedno pozostało bez zmian. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W sobotę na Stadionie Miejskim w Sochaczewie rozegrano charytatywne spotkanie ekipy burmistrza z KP Orkan Sochaczew dla Mai i Stasia Tarasów. Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia nowych obiektów sportowych przy Warszawskiej 80. To część dużego zadania pod nazwą Sportowy Sochaczew. O inwestycji i jej znaczeniu rozmawialiśmy z burmistrzem Danielem Janiakiem.
10: Otworzyliśmy bardzo ważny projekt Sportowy Sochaczew za kwotę ponad 35 milionów złotych. Duże wsparcie, ponad 30 milionów z rządowego programu Polski Ład. To zasługa pana posła Macieja Majeckiego, który będąc w rządzie bardzo zabiegał o te środki. Zmieniło się bardzo dużo, widzimy tutaj nową infrastrukturę klubową, nowe budynki, korty tenisowe, więc jak najbardziej tutaj idziemy w kierunku poszerzania tej infrastruktury. Ta infrastruktura jest niesłychanie potrzebna, bo każdy potrzebuje się też zregenerować po meczu, ale też to będą pomieszczenia klubowe dla naszych stowarzyszeń. Mamy piękny taras widokowy, z niego też będzie się bardzo dobrze oglądało wszystkie wydarzenia, tak jak te dzisiejsze, drużyna burmistrza kontra Orkan Sochaczew.
9: Boisko Piasta Feliksów wypełniło się mieszkańcami gminy Sochaczew i całego powiatu sochaczewskiego, rolnikami, przedstawicielami sołectw, kół gospodyń wiejskich, strażakami i nie tylko. Tegoroczne dożynki gminy Sochaczew były okazją do podziękowania za zakończone żniwa, ale również do wspólnego świętowania, rozmów i zabawy.
11: Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na dożynkach gminy Sochaczew, naszym wspólnym święcie plonów i pracy rolników. Dożynki są jednym z tych dni, które przypominają nam, jak wiele zawdzięczamy ludziom pracującym na roli. To dzięki ich codziennemu wysiłkowi, wytrwałości i odpowiedzialności możemy dziś wspólnie cieszyć się owocami tegorocznych zbiorów. Drodzy rolnicy, to przede wszystkim wasze święto. Dziękuję wam za pracę, która nie kończy się po 8 godzinach, za troskę o ziemię, za cierpliwość wobec kaprysów pogody i za to, że każdego dnia bierzecie odpowiedzialność za coś tak podstawowego i ważnego jak żywność, która trafia na nasze stoły.
9: Dziękował rolnikom za całoroczną pracę wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa. Nie zabrakło uroczystej mszy świętej, występów, lokalnych przysmaków czy tradycyjnych wieńców. Uroczyście w czasie weekendu było też w Rybnie, gdzie tutejsze OSP świętowało stulecie połączone z nadaniem jednoscenowego sztandaru. Gości powitał prezes OSP Rybno Przemysław Zieliński.
12: Gdybym miał opowiedzieć historię naszej straży, nie zacząłbym od daty. Zacząłbym od ludzi. Ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi bez względu na porę dnia, pogodę czy własne zmęczenie. To historia odwagi, poświęcenia, odpowiedzialności przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Kiedy wiek temu nasi przodkowie zakładali straż ogniową, przyświecała im jedna idea – obrona życia, zdrowia, imienia mieszkańców. Przez owe 100 lat zmieniło się niemal wszystko. Niezmienne pozostało jednak to, co najważniejsze. Strażackie serce i wierność zawołaniu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
9: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
13: Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
14: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
13: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała. 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską. 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
15: Zwykle kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
13: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No to sprawdźmy, jak będzie wyglądał ten poniedziałek pod kątem pogody w Sochaczewie i okolicach. Aktualnie 12 stopni Celsjusza, no i gdzieś to słońce próbuje nam się za chmur przedrzeć. Może mu się udać, dzisiaj trochę słońca zobaczymy, trochę chmur, więc to się będzie wszystko przeplatać. No i również trochę opadów, te między 16 a 20, wtedy najpełniej. Ciśnienie przez cały dzień na poziomie umiarkowanym, 1015 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, bardzo przeszkadzać nam nie powinien, powieje z prędkością 28 km na godzinę z zachodu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 21 września. Dzisiaj urodziny ma Jacek Góralski, piłkarz, który skończył 34 lata. Kojarzy kojarzymy go na przykład z występu w reprezentacji Polski. No, to między innymi, a od 2023 roku zasilił skład klubu Wieczysta Kraków. Dzisiaj urodziny obchodzi także Piotr Sierzputowski, to jest trener tenisa, który rzeczywiście no, ma za sobą sukcesy, bo znany jest jako człowiek, który wytrenował Igę Świątek, a więc wszystkiego dobrego. A jeszcze raz przypomnę, komu dzisiaj składamy życzenia imieninowe, to przede wszystkim Mateuszowi i Mirze. Pozdrawiamy Was serdecznie zatem o poranku. A w Radiu Słuchaczy mamy coś, żeby Was rozkręcić, rozgrzać w ten poniedziałkowy poranek. Nic tak nie rozkręca jak Timbaland. W duecie z Kerry Hilson to już w ogóle. The Way I Are na początek 8. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Radio Słuchacze, na dzień dobry, o poranku. A ja was pytam o wasze ulubione metody odpoczynku i być może trochę tak nawiązuję również do tego, co robiliście w miniony weekend. No i na przykład, wśród tych metod wymieniacie bardzo wiele sposobów na odpoczynek, ale często pojawia się odpoczynek aktywny. Na przykład Robert wysłał zdjęcie swojego bolidu, roweru, no i pisze, że na regenerację to tylko takie widoki. No coś w tym jest. Joanna z kolei najbardziej czuje się i odpoczywa właśnie na rowerze, w lesie lub na koncercie. Jak sama pisze, gdy ciało i umysł są szczęśliwe, no to wtedy to jest największa regeneracja. Jak to u was z tą regeneracją i odpoczynkiem, kiedy wy najlepiej odpoczywacie, przy jakich czynnościach, a może nic nie robicie? To też jest dobry element odpoczynku. Dajcie znać na naszym Facebooku.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
21: Reklama.

0: Tu Radio Sochaczewa, poranku, 31 minut po godzinie 8. A tymczasem, na co może człowiek natrafić, kiedy o poranku w poniedziałek surfuje po internecie? No na przykład na filmik, na którym wielki niedźwiedź siedzi w jacuzzi.
1: Kochani, siedzi wielki niedźwiedź w moim jacuzzi. Przepraszam, już się opanowałam. Może da mi na face. To nie jest jacuzzi, to jest staw. Ja w ogóle nie wiem, co ja mówię. Boże jedyny. No dobrze, niech się trochę chłopak ochłodzi.
0: Taki filmik wstawiła jedna z internautek, także no słuchajcie, jeśli szukaliście zaskoczenia w tym, jak się dla was rozpocznie ten nowy tydzień, no to proszę bardzo, niedźwiedź w jacuzzi to może być takie właśnie zaskoczenie. Polecam ten filmik sprawdzić, on także w mediach społecznościowych Radia Sochaczew się pojawi. A już za moment trafik, czyli wiadomości dla kierowców, sprawdzimy, które ulice, drogi Sochaczewa i okolic korkują się najbardziej, o tym za moment.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co się dzieje na drogach Sochaczewa i okolic? No na przykład lekki korek pojawia się przed rondem w Kuznocinie jadąc od Wyszle.

0: dalej Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, więc objazd do Chodakowa cały czas tamtędy możecie natrafić na ruch taki umiarkowany i czasem zwolnić, a w związku z tym, jak już jesteśmy w Chodakowie, okolice Ronda Jana Pawła II, czy ulica Chodakowska, no to są takie miejsca newralgiczne, gdzie sznur aut się może pojawiać. 50 w stronę Żyrardowa, tutaj bez większych kłopotów pojedziecie do samego Ronda w Wiskitkach bezproblemowo tak naprawdę. 92 w stronę Łowicza, również w stronę Warszawy, tak samo, no dopiero w Piorunowie zaczniecie zwalniać po to, by na dłużej zwolnić w Błoniu. To w tym momencie tak to wszystko wygląda. 705 w stronę Brochowa większych problemów wam nie sprawia, a w stronę Skierniewic, no to tylko delikatnie te problemy się mogą pojawiać w Nowej Suchej. No tam cały czas przebudowa i cały czas ta tymczasowa sygnalizacja, więc mogą być kłopoty.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Lask, Paprotnia, Kampinoska 23.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.

0: tych żelków od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresa.

0: nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za chwilę punktualnie o 9:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Będzie m.in. o akcji bezpłatnego czipowania i psów i kotów, no bo zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew, jest 9:00.
13: Jednostka OSP Rybno ma już 100 lat. W sobotę odbyły się uroczystości związane z jubileuszem. W Sochaczewie odbyła się akcja bezpłatnego chipowania psów i kotów. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Koleje Mazowieckie zachęcają do wspólnego świętowania dnia bez samochodu. To już jutro. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To był wyjątkowy dzień dla strażaków z OSP Rybno i całej lokalnej społeczności. Jednostka w sobotę świętowała stulecie istnienia. Po mszy świętej zebrani przemieścili się na plac przed strażnicą, gdzie odbył się uroczysty apel. Wziął w nim udział m.in. prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, druh Waldemar Pawlak, który zwrócił uwagę na to, że polska sieć OSP jest wyjątkowa.
14: Strażaków ratowników, takich, którzy wyjeżdżają do akcji, jest około 250 tysięcy. To ogromny potencjał takiej dobrej woli, a tutaj w Ryblinie mieliśmy okazję oglądać też tą historię miejscowości, słyszeć o tych, którzy zakładali tą straż pożarną, te rodziny są tu dalej mieszkańcami Rybna, to widać, jak te dobre inicjatywy idą przez pokolenia i sprawiają, że możemy bezpieczniej żyć w naszych lokalnych społecznościach.
13: Głos podczas wydarzenia zabrał też wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
15: Jako wójt gminy Rybno jestem dumny z naszych strażaków i cieszę się, że wspólnie z Radą Gminy Rybno możemy wspierać ich codzienną służbę. Mamy już w budżecie zabezpieczone 300 tysięcy złotych na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dodatkowo planujemy zabezpieczyć w budżecie kolejne 150 tysięcy złotych na ten cel. Czekamy również na podpisanie umów na 2 kolejne dofinansowania. Chcemy nadal tworzyć jak najlepsze warunki do Waszej służby, bo inwestycja w Straż Pożarną to inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego.
13: Stulecie OSP Rybno odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: W sobotę przy szkole podstawowej nr 4 w Sochaczewie odbyła się akcja bezpłatnego chipowania psów i kotów, która była wynikiem współpracy miasta Sochaczew, kotów z Sochaczewa i Stowarzyszenia Zwierzęcy Głos. Akcja przeszła oczekiwania organizatorów. W sumie zaczipowano ponad 100 czworonogów. Na uczestników czekały też atrakcje dodatkowe. Koty z Sochaczewa już przygotowują się do kolejnej takiej akcji. Tym razem odbędzie się ona w Błoniu 3 października. I zmieniamy temat. Taka sytuacja zdarza się raz w roku. Z okazji Dnia bez samochodu już we wtorek, 22 września, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować pociągami kolei mazowieckich zupełnie za darmo. Co istotne, nie ma konieczności posiadania biletu, prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. Tego dnia także rowery będzie można przewieźć koleją bezpłatnie.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
17: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
12: Wiadomości sportowe, Tomasz Marciniak, zapraszam w sobotę 19 września na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w Sochaczewie. Rozegrano charytatywne spotkanie rewanżowe ekipy burmistrza z klubem piłkarskim Orkan Sochaczew. Grano dla Mai i Stasia Tarasów. Wydarzenie połączono z uroczystym otwarciem nowych obiektów Mosiru i wspólnym graniem w bardzo konkretnym celu, czyli wsparcia rodzeństwa zmagającego się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną. Sobotnie wydarzenie rozpoczęło się oficjalnego otwarcia nowych obiektów przy Warszawskiej 80. Powstały tam m.in. nowoczesne zaplecza szatniowe, sala konferencyjna, boiska treningowe oraz korty tenisowe. To przedsięwzięcie razem z przebudową infrastruktury w Chodakowie było jedną z najważniejszych inwestycji sportowych w historii naszego miasta. W uroczystościach uczestniczyli m.in. poseł Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Małecki, burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak, wicestarosta Anna Pawłowska, zastępcy burmistrza, czyli Kamila Gołaszewska-Kotlarz i Stanisław Wachowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Kaczparek oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno. Byli radni miejscy, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów oraz wykonawca nowej inwestycji sportowej. Nie zabrakło również symbolicznego przecięcia wstęgi z udziałem zawodników, którzy chwilę później pojawili się na murawie. Całość zwieńczyły efektowne wystrzały racy w kolorach herbu Sochaczewa, oficjalnie rozpoczynające nowy rozdział historii sportowego kompleksu przy ulicy Warszawskiej. Do wylicytowania między spotkaniami były różnego rodzaju gadżety sportowe, koszulki takie jak Arsenalu Jakuba Kiwiora z autografem Macieja Rybusa, koszulka Pelikana Łowicz, no i ta najcenniejsza Roberta Lewandowskiego z podpisem oczywiście z Chicago Fire, która została wylicytowana za 11 tysięcy złotych. Więcej o tym spotkaniu będziemy mówić w wiadomościach sportowych po 17 oraz po 20. Teraz pozostajemy przy piłce nożnej. Kiza Liga Okręgowa, druga grupa warszawska. Klub sportowy Teresin pokonał Pogoń 2 Grodzisk Mazowiecki 4-2, do przerwy 3-1. Gole Karol Gadziała, Bartłomiej Kacprzak, Cezary Czarnecki i gol samobójczy. W tej samej klasie rozgrywkowej Promyk Nowa Sucha zremisował u siebie z Unią Warszawa 2-2. Damian Łukawski i Szymon Kiewel autorami gola. W tabeli Teresin na miejscu trzecim, natomiast Promyk miejsce 13. Kiza A-klasa grupa Płocka, Orkan Sochaczew otrzymał punkt walkowarem, bowiem drużyna Pogoni Słupia nie przyjechała do Sochaczewa. Orkan na miejscu pierwszym, komplet 12 punktów, a w najbliższą środę 29 września mecz półfinałowy Okręgowego Piłkarskiego Pucharu Polski do Sochaczewa przyjeżdża Stoczniowiec Płock. Zapraszamy serdecznie do kibicowania punktualnie o 18. Teraz Płocka B klasa i porażka Gotardu Rybno ze Spartą 2 Mochowo 2-6, do przerwy 0-3. Roman Uszaków i Mariusz Zydlewski, autorami goli dla ekipy prowadzonej przez Michała Orlińskiego. Gotthard na miejscu drugim, natomiast na pierwszym rezerwy sochaczewskiego Orkanu, który nie dał szans na wyjeździe Delcie 2 Słupno, wygrywając 6-0. Filip Dąbrowski 3 gole i po jednym trafieniu dołożyli Oliwier Grupa oraz Kamil Jażdżyk. I jeszcze warszawska B-klasa, grupa 8, Guzowia, Guzów, Piast, Feliksów 8-2 do przerwy 2-1. Szymon Bartosiewicz i Piotr Leonarczyk zdobyli gole dla ekipy Mariusza Cieślaka. Z kolei Bzura Chodaków rozgromiła rezerwy Milanu Milanowek 7-0 do przerwy 4-0. 4 gole Dąbrowskiego i po jednym Krasoń, Stencer oraz Kaczmarek. Bzura na miejscu trzecim, 12 punktów. Piast, Feliksów miejsce 9, 3 punkty na swoim koncie. Teraz czas na koszykówkę. Nieudana inauguracja sochaczewskich Rysi w drugiej lidze koszykówki mężczyzn. W minioną sobotę 19 września w hali przy Chopina 101 ulegli oni 68-86 AZS Politechnice Warszawskiej. Koszykówka mężczyzn, mówi trener Rysi Marcin Uliczka.
18: Przede wszystkim inauguracja dla nas przygniotła. Widać było tremę u wielu zawodników. Nie graliśmy swoich założeń. Mieliśmy mega problemy w obronie. Dużo, bardzo dużo prostych błędów. Mam nadzieję, że to prognostyk przed tym, że może być tylko lepiej. Więcej odwagi. Zdecydowanie w ataku mogłoby się przełożyć na lepszy rezultat. Natomiast no, straciliśmy zbyt wiele punktów. Szczególnie na pozycjach wysokich. Byliśmy mocno zdominowani.
12: Mamy nadzieję, że to był tylko i wyłącznie wypadek przy pracy i w kolejnych spotkaniach Rysie Sochaczew będą już dominować i tym samym zdobywać kolejne punkty. Tyle teraz. Zapraszam po 17 i po 20 na kolejną dawkę wiadomości sportowych z lokalnego podwórka.
19: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
22: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
23: Tomek Marciniak w naszym studiu. Jak ci się komentowało te zmagania piłkarskie? Mówię teraz o tym charytatywnym meczu w sobotę.
12: Dzień dobry, witam jeszcze raz. Tak, jak mi się komentowało, bardzo fajnie, nowe doświadczenie. Chociaż nie pierwszy raz, bo po raz drugi dostąpiłem tego zaszczytu i przyjąłem zaproszenie od burmistrza miasta Sochaczewa, żeby skomentować to spotkanie. Coś innego, tym bardziej, że koło mnie usiedli na chwilę osoby, które komentują dla telewizji różnych mecze. Te najważniejsze, takie jak Premier League, bo był Wojtek Piela, był też znawca znowu motoryzacyjnego rynku, czyli Formuły 1, Formuły 2, Paweł Baran czy Kuba Białek.
23: Ale rozumiem, że nie korciło cię, żeby zagrać, wyjść na boisko?
12: Nie, to już jest, to senewrat już, to senewrat. Nie grają ci, którzy mają zdrowie. Ja nie. I tutaj postawimy kropkę.
23: Ale na pewno będziemy wracać jeszcze do tego tematu.
12: Będziemy, bo to jest bardzo fajne, tak jest. Bardzo fajna inicjatywa i mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy. Było to spotkanie, które złożyło się z trzech tercji, bo najpierw rocznik 2016 i młodsi, czyli klub piłkarski Orkan Krystiana Pisarka. Po drugiej stronie drużyna złożona z piłkarzy Bzury Chodaków i piłkarskich Orłów pod wodzą Mateusza Sikorskiego. Później zagrali oldboje. Pan Michał Pszczółkowski jako kapitan z dziesiątką na plecach wyprowadził drużynę oldboje Orkana. Przypomnę, że to znakomity piłkarz przed laty, a także trener, który zrobił największy sukces dla piłki w Sochaczewie w latach 90. Awansował z Orkanem do trzeciej ligi. No i później już mecz gwiazd. O czym przeczytacie na tu Sochaczew.pl.
23: Właśnie, na tu Sochaczew.pl. Więcej informacji na ten temat. Polecamy.

0: Tom Jones, Mousty, Sex Bomb w Radio Sahacze. 20 minut po 9, a już za moment rozmowa z naszymi porannymi gośćmi. Dzisiaj podsumujemy to, co nie tak dawno temu się działo podczas dożynek powiatowych. Będzie m.in. o konkursie na najlepszy smalec powiatu sahaczewskiego. O tym już za moment w podsumowaniu tego wydarzenia, a także tych konkursów i nie tylko nasi goście. Zostańcie na 94.9 FM.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A w naszym studiu Anna Syperek ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I Martyna Kowalik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Kreatywni z Kozłowa Biskupiego.
11: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
10: Witam również, za nami już trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec. To jest taki bardzo ważny punkt programu corocznych już teraz dożynek powiatowych. Te dożynki oczywiście za nami, więc rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy swojski smalec. Na początek myślę, warto podkreślić, że cieszył się dużym powodzeniem.
11: Ogromnym powodzeniem, co bardzo nas cieszy. Trzecia edycja udana. W tym roku zgłoszono 21 produktów. Każdy oczywiście przygotowany według własnej receptury, rodzinnego przepisu i kulinarnego doświadczenia. Poprzednie edycje również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że tutaj pajda świeżego chleba, porcja takiego swojskiego smalcu, do tego kiszony ogórek, pomidor i prosty przepis
10: i na pyszne jedzenie
11: smaczne, dokładnie tak.
10: Kto organizuje ten konkurs?
11: Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, natomiast przyjęliśmy taką zasadę, że co roku organizując dożynki na terenie innej gminy, zapraszamy do współudziału KGW właśnie z danej gminy i w tym roku zaprosiliśmy KGW Babeczki z Rybna, były panie gospodarzami i współorganizatorem tego konkursu, natomiast też co roku nam tutaj współpomaga, współorganizuje ten konkurs Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
10: I kto zasiada w komisji w takim razie?
11: W komisji konkursowej zasiada oczywiście przedstawiciel KGW, w tym przypadku KGW Babeczki. Tutaj przewodniczącą komisji była Beata Błaszczyk-Rzeźna. W komisji jest też jest przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Tutaj w tym roku był pan Krzysztof Zieliński. Z Urzędu Gminy w Rybnie była pani skarbnik Grażyna Dybiec, a także z Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej mieliśmy przedstawiciela. Także w degustacji komisja tutaj miała trudny wybór.
10: No trudny wybór, bo też wyobrażam sobie, że chyba każdy członek komisji musiał spróbować kawałka chleba ze smalcem i tak 21 różnych smaków. Co było brane pod uwagę?
11: Zasady konkursu są niezmienne. Bierzemy pod uwagę smak, skład i estetykę. Komisja ma przygotowane karty, ocenia anonimowo, przypisane są numery, punktacja jest i na podstawie tej punktacji właśnie wybierane są najlepsze smalce. Właśnie te trzy kategorie są brane pod uwagę. Ja tylko nadmienię, że do udziału w konkursie są zapraszane osoby pełnoletnie, koła gospodyń wiejskich, ale nie tylko, bo też sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne, więc ten konkurs jest dla każdego.
10: I tak rzeczywiście było?
11: Tak, bo były placówki nasze powiatowe, gminne, KGW, osoby prywatne, stowarzyszenia, także cały przekrój, tak jak z regulaminu wynika, osoby się zgłaszały i stowarzyszenia, placówki.
10: I każdy miał swój pomysł na swojski smalec, oryginalny. To przejdźmy do clou tego, co chcemy przekazać, a mianowicie do zwycięzców. Kto zwyciężył?
11: Nadmieniem, że zawsze przyznajemy 3 miejsca na podium i 10 wyróżnień. To tak szybciutko. Wyróżnienia otrzymała placówka z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, OSP Matyldów właśnie, Justyna Pietryka, Szkoła Branżowa z Załuskowa, Sylwia Wróblewska, Katarzyna Boczek, KGW Brzozowianki, KGW Harde Babki, a także placówka opiekuńczo-wychowawcza Atria i KGW Corleone Kolonia, a miejsca na Pudle, trzecie miejsce Stowarzyszenie Dom na Szlaku, drugie miejsce Beata Gasik i pierwsze miejsce ponoć bezapelacyjnie i tutaj nie było żadnych wątpliwości. Pierwsze miejsce KGW Kreatywni Kozłów Biskupi.
10: Obecne tutaj w osobie pani Martyny Kowalik. No oczywiście przede wszystkim gratulacje. Cieszycie się z tego sukcesu?
12: Ja, oczywiście, bardzo się cieszymy, ponieważ po raz pierwszy wzięliśmy udział w tym konkursie, jeśli chodzi o smalec.
10: Ale też
12: najlepszy smalec w powiecie.
10: No właśnie, z tego też co wiem, to doświadczenie w robieniu smalcu, przygotowywaniu smalcu macie spore.
12: Tak, mamy od początku właściwie naszej działalności podstawą, że tak na każdej imprezie, na każdym stoisku, gdzie się wystawiamy, jest zawsze smalec i tutaj właśnie opracowany przez nas smalec też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszyscy mówią, że bardzo smakuje, nawet mamy różne zamówienia na ten smalec, ale tutaj właśnie okazało się, że będzie taki konkurs, więc postanowiliśmy, że weźmiemy udział w tym konkursie i oczywiście była taka burza mózgów w naszym kole, a w związku z tym, że mieliśmy spotkanie z reprezentantem myśliwym z koła łowieckiego Grunwald przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie, oddział w Teresinie, w której wchodzimy w współpracę, zapytaliśmy naszego zaprzyjaźnionego myśliwego, czy nie ma jakiegoś kawałka mięsa z dziczyzny. No i właśnie tutaj nasz kolega powiedział, że słuchaj, coś pomyślimy, żeby po prostu coś oryginalnego stworzyć na potrzeby tego konkursu. No i okazało się właśnie w dniu, kiedy robiłyśmy ten smalec, nasz tutaj zaprzyjaźniony myśliwi przywiózł nam kiełbasy z dziczyzny. Była to mieszanka mięsa z dzika i jelenia. i właśnie tą naszą recepturkę, którą zawsze mamy. Jest to taki naprawdę bardzo smaczny smalec, ponieważ nie jest to sama słonina, jest tam zawsze cebulka, jest boczek wieprzowy, jest podgardle, różne oczywiście przyprawy, sól, pieprz, takie typowe, majeranek. I dorzuciłyśmy właśnie tą przemieloną kiełbaskę z dziczyzny. I rzeczywiście smak był obłędny i bardzo się cieszymy, że komisja to powiedziała, że rzeczywiście bezawalecyjnie wygrałyśmy. No ogromnie się z tego tytułu cieszymy i myślę, że na przyszłość też będziemy właśnie z tą kiełbaską ten nasz smalec tutaj dla mieszkańców powiatu sochaczowskiego. Na naszym stoisku będzie na pewno można go skosztować i posmakować.
10: Tym bardziej, że zamierzacie wejść w taką ściślejszą współpracę z Kołem Łowieckim,
12: chcemy, znaczy my w ogóle ogólnie szukamy zawsze jakichś rozwiązań, takich kreatywnych rozwiązań, nigdy nic z dziczyzną nie robiłyśmy, nie mieliśmy, że tak powiem, do czynienia, a tutaj właśnie okazało się, że blisko nas mieszka właśnie ten nasz zaprzyjaźniony myśliwi, który po prostu rozmawialiśmy, żeby stworzyć warsztaty, bo co roku chcemy w ramach naszej tutaj działalności przeprowadzić warsztaty. W zeszłym roku były to słodkie takie inspiracje, a w tym roku stwierdziłyśmy, że może coś z dziczyzną, tak? I akurat okazało się, że ten nasz kolega chętnie nam w tym pomoże, w tą współpracę nawiązujemy i już prawdopodobnie 2 października na naszym kole gospodyń wiejskich w Kozowie Biskupim będą warsztaty właśnie z wykorzystaniem dziczyzny.
10: Pani Anna tutaj zgłosiła się coś,
11: tak,
10: żeby coś dopowiedzieć.
11: Chciałam powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, jak widać. Natomiast chciałam dopowiedzieć, że wszystkie smalce, które tego dnia, bo konkurs przebiegał, że tak powiem, na żywo, podczas dożynek, tak? Komisja obradowała i wszystkie smalce były świeże, przyniesione wprost do namiotu, do komisji konkursowej. Chciałam nadmienić, że wszystkie smalce, które dostarczono na konkurs, trafiły do degustacji uczestników dożynek, tak? Mhm. Była pajda chleb, do tego właśnie jeden ze smalców wyróżnionych, nagrodzonych, ale też te pozostałe, więc z ogórkiem.
10: I jeszcze tu się mieszkańcy najedli.
11: Była degustacja, tak, rozdawaliśmy wszystkim uczestnikom. Także...
10: Ale z tego też, co panie mówiły, to właśnie na tym polegało przygotowanie tego smalcu oryginalnego, żeby znaleźć jakiś taki dodatek, który się pięknie skomponuje, bo mieliście smalce...
11: Różne, z gęsiną i były też wegetariańskie, tak, w poprzednich edycjach przepisy ze smalcem, a w tym roku z tego, co wiem, co mi przekazano, to dziczyzna to był jedyny ten składnik tutaj w waszym właśnie przepisie, bo mamy w formularzu zgłoszeniowym przepisy i tak się zastanawiamy nawet. Dzisiaj rozmawialiśmy w Wydziale Promocji Kultury i Sportu, żeby przechować te przepisy, bo jak się zbierze ich tak dużo, to może z nimi coś fajnego zrobimy, wydamy jakąś publikację.
10: No tak.
11: Szkoda, żeby te przepisy
12: dziś przepadły,
11: więc no, otwieramy pole do dalszych pomysłów. Tak?
10: Tym bardziej, że pani Martyno, mówiła mi pani, że jesteście pytani o te przepisy.
12: Tak.
10: Proszeni o przekazanie. Dzielicie się chętnie, czy ukrywacie skrzętnie?
12: Nie, chętnie się podzielimy jak najbardziej tym przepisem. Chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie bardzo postarałyśmy się w ogóle, żeby wizualnie to też bardzo dobrze wyglądało.
10: To te grzybki
12: nawiązanie
10: były
12: było zupełnie do lasu. Ja sama osobiście byłam w naszym kozowskim lesie, pozbierałam żołędzie, szyszki, kawałek mchu, tutaj liście dębu. No i przy okazji znalazłam 4 podgrzybki, także... Wszystko właśnie pozytywnie.
10: Ale te marynowane grzybki to były wasze, tak podane
12: tak, smalec? Te marynowane, no bo podaliśmy to oczywiście z ogórkiem takim, to też nie był taki typowy ogórek małosolny, to był ogórek, znaczy taka nowość właściwie, ogórek małosolny robiony na sucho, czyli z solą.
10: Samą solą.
12: Tak, samą solą, dużo czosnku, dużo kopru. I on taki jedno-dwudniowy, on jest taki chrupiący, fajny. I właśnie te tutaj grzybki marynowane, no bo żeby oczywiście pasowało tutaj do naszego wystroju i do tego smalcu, jak najbardziej fajnie się komponował i smakował, bo też częstowałam właśnie tutaj uczestników dożynek, więc też wszyscy zachwalali. Także też to było miłe, że po prostu to rzeczywiście ten nasz wyrób smakuje.
11: Tak, bo to wzrokiem zachwycały te produkty przygotowane.
10: Ja nie wiem, ale mam podejrzenie,
12: wspomnienia, że...
11: A jeśli no, mogę, bo proszę. Właśnie podczas dożynek, a nawet chwilę po, kiedy rozmawiałam z dziennikarzami Radia Sochaczew, to oni stwierdzili, że oni chcą być w przyszłym roku w komisji konkursowej. Więc jest szansa, że komisja się powiększy w
10: domyślam
11: przyszłym roku.
10: Domyślam się, który to dziennikarz.
11: Co najmniej jednego członka Radia Sochaczew, więc będzie nagroda Radia Sochaczew za wybitny smalec właśnie od dziennikarzy. I to już jest, nie wiem, czy jeszcze tak, klepnięte, ustalone. Ale taki pomysł padł, więc myślę, że konkurs się rozwija.
10: Ja myślę, że dzisiaj, kto nas słyszy, to ma teraz po prostu
11: ślinotok. Po prostu.
10: Tak, wprost. Powiedzmy, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę, tylko naszymi gośćmi były Anna Syperek ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
10: I Martyna Kowalik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Kreatywni z Kozłowa Biskupiego.
12: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
16: It's 2 a.m.

Jak u was mija ten poniedziałkowy poranek? No bo na przykład słuchacz Robert pisze, że on siedzi w pracy i już kombinuje, co jutro zrobić z dniem wolnym. No, zazdrościmy tego dnia wolnego jutro, no ale to jest rzeczywiście dobry motyw, żeby w pracy lepiej wytrzymać, już myśleć o wolnym. To jak ktoś na przykład już w poniedziałek chce myśleć o następnym weekendzie, no to można zacząć praktykować, wizualizować sobie ten czas. Już za moment punktualnie o 10 w Radiu Słuchacze, najnowsze wiadomości będą także te sportowe.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 10.
11: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przynosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
12: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
11: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
13: Zanim zareaguje trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
11: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
14: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
11: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają pierwszy mecz po spadku do Dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowy mecz ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale 2 już mu wypadło. Bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Pietruszewskiego, ale warto odnotować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, które jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
19: My jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
18: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dziki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej Lidze Mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Wechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W Lidze Mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: Tu Radio Sochaczew. Gramy najlepsze kawałki, żeby was rozkręcać w ten poniedziałkowy poranek. Lady Punk, tacy sami, a Lady Punk wystąpił właśnie w ten weekend u naszych sąsiadów z Kiernimicach. Może ktoś z was był na święcie kwiatów, owoców i warzyw? Dajcie znać.

0: tu Radio Sochaczewa poranku. Kto z was był wczoraj na dożynkach gminy Sochaczew na boisku Piasta Feliksów? No to dzielcie się swoimi wrażeniami na przykład na Instagramie czy na Facebooku Radio Sochaczew, możecie pisać jak było. Na miejscu również byłem, no i na przykład rozmawiałem z tymi, którzy tworzyli wieńce dożynkowe, no bo to jest taka rzecz, która zawsze na dożynkach się musi pojawić. Tym właśnie te wieńce się oczywiście pojawiły. No a ile trwało ich przygotowanie oraz jaki był zamysł? No o tym rozmawiałem z przedstawicielami sołectwa Czysta Ignacówka Czerwonka Wieś.
1: Artur Jasiewicz.
2: Ulka Jasiewicz. Trochę pracy było, bo tam jednak trzeba było dopracować wszystko. No ale że lubimy robić takie...
1: Półtora miesiąca.
2: No. Lubimy robić takie rzeczy, to robiło nam się z przyjemnością.
3: Co roku macie trochę eksperymentujecie, trochę coś innego robicie?
2: Tak, czy... w tamtym roku mieliśmy zupełnie inny. W tym sobie tak wymyśliłyśmy, że będzie taki bardziej patriotyczny, takich kolorów.
1: Mam nadzieję, że nie tylko nam się będzie podobał.
3: Co państwo sądzą o dożynkach? Jakie to jest święto dla was? Czym jest to święto?
1: Jesteśmy rolnikami, więc jest to ukoronowanie naszego całorocznego wysiłku, tak? Tak, pracy, tak. No i tym wieńcem próbujemy podziękować za udane plony, chociaż one nie były w tym roku aż tak udane.
3: Właśnie mówi się, że trudny rok.
1: Tak, rok był trudny i były problemy z suszą przede wszystkim, później z mrozami, także tutaj no. No i jeszcze gdzieś tam czerwcowe te upały dopełniły, że tak powiem, wszystkiego, co najgorsze w tym roku. Także, no ale jakoś tam udało się na tyle zebrać tego zboża, żeby ten wieniec zrobić, upleść i podziękować.
0: A wieczorem impreza już tak ruszyła i zmieniła się w prawdziwą biesiadę. Wtedy to już była zabawa. Do tańca porwał mieszkańców zespołu Excel, a później wystąpił także król Latino, czyli Skolim. Jeśli byliście na miejscu, no to dajcie znać, jak było, a o szczegółach piszemy także na tusochaczew.pl.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl. Zadzwoń 504 198 395.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
18: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
19: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
20: Radio Sochaczew na dzień dobry.
21: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
23: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
24: Reklama.

0: Easy Lady, czyli Spania w Radiu Sochaczew. 20 minut do 11, a tymczasem słuchajcie, a propos koszykówki, tej na naprawdę wysokim poziomie, Rysie Sochaczew inaugurowały drugą ligę męską siatkówki. Koszykówki oczywiście. No i to się działo w minioną sobotę na hali w Chodakowie. To był trudny mecz, to trzeba sobie jasno powiedzieć, no bo rzeczywiście akademicy z AZS Politechniki Warszawskiej okazali się silniejsi. A jak to spotkanie skomentuje trener Rysi Marcin Uliczka?
1: Przede wszystkim inauguracja nas przygniotła. Widać było tremę u wielu zawodników. Nie graliśmy swoich założeń. Mieliśmy mega problemy w obronie. Bardzo dużo prostych błędów. Mam nadzieję, że to prognostyk przed tym, że może być tylko lepiej. Więcej odwagi. Zdecydowania w ataku mogłoby się przełożyć na lepszy rezultat. Natomiast no, straciliśmy zbyt wiele punktów, szczególnie na pozycjach wysokich. Byliśmy mocno zdominowani.
0: W takim razie życzymy tej odwagi, tej walki o dalsze punkty w lidze. No bo to, że ten mecz nie poszedł pomyśli Rysią, no to nie znaczy, że tak będzie z każdym. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Set lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Twój Radio Sochaczew na dzień dobry. A dzisiaj was pytam o to, jak wy najlepiej odpoczywacie. No i Sylwia do nas napisała: hej, mi najlepiej się odpoczywa, jak trójkę dzieci w szkole i przedszkolu, w domu posprzątane i mam wtedy czas na ciepłą kawę. No to w takim razie smacznej kawusi życzymy i tak sobie myślę, że te okoliczności przedstawione to mogą być naprawdę dobre okoliczności do tego, żeby zresetować się, a raczej odpocząć, zrelaksować, mieć trochę czasu dla siebie i tego życzymy. Już za kilka chwil punktualnie o 11:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Bądźcie blisko.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
12: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Sportowe emocje w Sochaczewie i wielkie serca mieszkańców, samorządowców i gwiazd. Za nami mecz charytatywny na rzecz Mai i Stasia Tarasów. Gmina Sochaczew dziękowała za plony, nie zabrakło dożynkowych wieńców. W tym serwisie także o altanie turystycznej w Pieczyskach Łowickich. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie odbył się mecz charytatywny na rzecz leczenia Mai i Stasia Tarasów. Rozegrano w sumie 3 spotkania. Jako pierwsi do rywalizacji stanęli najmłodsi zawodnicy Orkana Sochaczew. Następnie na boisku pojawili się oldboje sochaczewskiego Orkana, którzy zmierzyli się z drużyną burmistrza. W jej składzie zagrali samorządowcy, radni czy trenerzy sochaczewskich klubów. W trzecim spotkaniu Orkan zmierzył się z drużyną gwiazd. Na murawie pojawili się między innymi Tomasz Hajto, Krystian Pudzianowski, kurier Adrian czy Sebastian Wątroba, z którym rozmawialiśmy w studiu plenerowym Radia Sochaczew.
14: Ja generalnie byłem piłkarzem ręcznym w tych najmłodszych latach moich, młodzieńczych. Potem piłka nożna była mi bardzo bliska, no bo przez lata grałem w drużynie TVN-u w meczach z politykami. Potem miałem przyjemność być reprezentantem reprezentacji artystów polskich. No ale przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że chyba trzeba ustąpić miejsce młodszym. Teraz pojawiam się tylko przy okazji właśnie takich ważnych, szczytnych celów. Bardzo chętnie wspieram takie akcje charytatywne i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być dziś i wesprzeć też właśnie Maję i Stasia. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać dużo pieniążków i to pomoże też w ich rehabilitacji, leczeniu.
13: W meczu z pełnym zaangażowaniem zagrał także tata Mai i Stasia. Między rozgrywkami odbywały się licytacje. Koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem została wylicytowana za 11 tysięcy złotych.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Za nami dożynki gminy Sochaczew. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i podziękowania za plony. Eucharystii przewodniczył biskup Wojciech Osial. Mszę świętą poprzedził uroczysty korowód wieńców dożynkowych. Na miejscu o przygotowaniu wieńca rozmawialiśmy z przedstawicielami sołectwa Czyste, Ignacówka, Czerwonka Wieś.
15: Artur Jasiewicz.
16: Ulka Jasiewicz. Trochę pracy było, bo tam jednak trzeba było dopracować wszystko. No ale że lubimy robić takie...
15: Półtora miesiąca. No.
16: Lubimy robić takie rzeczy, to robiło nam się z przyjemnością.
17: Co roku macie trochę eksperymentujecie, trochę coś
0: innego robicie?
16: Tak, w tamtym roku mieliśmy zupełnie inny. W tym sobie tak wymyśliłyśmy, że będzie taki bardziej patriotyczny, takich kolorów.
17: Mam nadzieję, że nie tylko nam się będzie podobał.
0: Co państwo sądzą o dożynkach? Jakie to jest święto dla was? Czym jest to święto?
17: Jesteśmy rolnikami, więc jest to ukoronowanie naszego całorocznego wysiłku. No i tym wieńcem próbujemy podziękować za udane plony, chociaż one nie były w tym roku aż tak udane. Jakoś tam udało się na tyle zebrać tego zboża, żeby ten wieniec zrobić, upleść i podziękować.
13: Wieczorem mieszkańców do tańca porwał zespół Excel, a kulminacyjnym punktem programu był koncert Gwiazdy Wieczoru z Kolima. I zmieniamy temat. W miejscowości Pieczyska Łowickie w gminie Iłów powstała altana turystyczna. To efekt projektu zrealizowanego przez iłowski samorząd przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Altana ma służyć mieszkańcom i turystom jako miejsce wypoczynku, rekreacji i integracji. Można już korzystać.
18: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
19: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON. W rozmowie z szefem Pentagonu przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
20: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
19: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
21: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
19: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tumanowicz.
22: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
19: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
18: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Dziś się pogoda w kratkę. Trochę słońca i trochę deszczu i tak na zmianę. Będzie przez cały dzień 13 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. Zachmurzenie duże. Jeszcze pokropi. Według synoptyków wiatr wieje z zachodu, a dziś maksymalnie możemy spodziewać się 15 stopni.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 6 po 11. Witamy w poniedziałek, 21 września. Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, polecamy się od samego rana. A dziś na imieniny idziemy do kogo? Do Mateusza i Miry i to im składamy najlepsze życzenia w świętach nietypowych. Dzień kapsla mamy. Pamiętacie grę w kapsle? Grało się kiedyś, prawda? Wanda i Wanda, Hi-Fi to dla was. Na dobry początek.

0: 20 po 11 już na zegarach, no to wracamy jeszcze do tego charytatywnego grania, które miało miejsce w minioną sobotę. Przypomnę, graliśmy dla Mai i Stasia Tarasów, czyli rodzeństwa chorych na ultra rzadką chorobę. Podczas meczu, a także po meczach była licytacja, licytowane były gadżety i ten najcenniejszy, o którym mówiła Jowita Leszczyńska, czyli koszulka Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, wylicytowana za 11 000 zł. Kwoty ostatecznej nie znamy, wiem, że trwa teraz liczenie, ale jak tylko będziemy znać więcej szczegółów, oczywiście podzielimy się tym na antenie radia. Sochacze, w tym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Weszło TV, Paweł Baran jako koordynator, a ponadto na boisko wybiegli Wojtek Piela, Marcin Długosz i Kuba Białek. Zresztą to on jest odpowiedzialny za koszulkę Roberta Lewandowskiego, którą otrzymał podczas pobytu w Chicago na specjalnej konferencji i postanowił, że przekaże ją właśnie na licytację dla Mai i Stasia Tarasów. Co było jeszcze ważnego dla przedstawicieli Weszło, opowiadał w studiu plenerowym Radia Sochaczew Paweł Baran.
1: Możemy w jednej ekipie wystąpić z Tomkiem Hajtą, bo akurat Tomek, no to wiadomo, znana postać. Ktoś, kogo się za dzieciaka oglądało, no a teraz nie w koszulce Schalke, też w niebieskiej koszulce, ale drużyny burmistrza będzie można z nim razem spróbować swoich sił tutaj w Sochaczewie.
0: Przypomnijmy, że Tomasz Hajto to były reprezentant Polski, 62 występy w narodowych barwach, 6 goli na koncie, zawodnik Schalke czy MSV Duisburg.
2: Reklama. Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: 21 minut dzieli nas od 12 i kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem jesień już do nas coraz mocniej puka. 23 września rozpocznie się ta astronomiczna, a z nią niestety dla wielu z was jesienne przeziębienia. Jak sobie z tym radzić?
1: Dużo witaminy C trzeba brać.
2: Takie tradycyjne: miód, mleko, imbir, cytryna, o, takie rzeczy. I nic poza tym. Wolę od tabletek takich tych odchodzić.
3: Miód, na pewno imbir, rozgrzać się. Najpierw 3 dni takie sposoby, jak nie przechodzi, to wtedy wizyta u lekarza.
4: Syrop z tego, z szyszek sosnowych.
1: Nalewki.
0: Najlepsze są podobno te domowe sposoby. Dużo zdrowia dla was.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21. Sponsor

0: możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

0: 12 do 12 na zegarach, za nami Bananarama, a przed nami...
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Pora taka, że już trzeba pomyśleć bardzo poważnie, co tu na ruszt wrzucić, a my proponujemy zupę gulaszową. Do tego jest udko pieczone, ziemniaki i bukiet surówek. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną, dziś typu morszczuk lub pierogi ręcznie robione, takie domowe, na przykład z mięsem. Szczegółowe menu dostępne na Bar Brothers Grzegory, który mieści się w Kuznocinie 112B. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Zbliżamy się do 12 kolejnej porcji wiadomości lokalnych, a także z kraju i ze świata. Lokalnie będzie zaproszenie na grzybobranie. Od kogo i gdzie, o tym już za chwilę opowie Jowita Leszczyńska.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Medale, odznaczenia i wyróżnienia. Był to jeden z punktów stulecia jednostki OSP Rybno. W tym serwisie o grzybobraniu zaprasza Nadleśnictwo Radziwiłłów. Zajrzymy też do gminy Młodzieszyn, gdzie trwają przygotowania do Dnia Pieczonego Ziemniaka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Jednostka OSP Rybno świętowała stulecie istnienia. Obchody honorowym patronatem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W jego imieniu na uroczystość przybył Grzegorz Dobrowolski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie.
10: Marszałek województwa Adam Struzik również przekazał prezent, z którego rozmawiałem z prezesem OSP, z druhem przemysławym. Jest bardzo, bardzo zadowolony, bo to jest 5 kompletów mundurów z hełmami, latarkami, a więc no, rzecz, która jest niezwykle potrzebna na co dzień w akcjach i rzecz, która się najczęściej zużywa, no i niestety też i psuje.
9: Marszałek przyznał też pamiątkowy medal Promazowia druhowi Tomaszowi Haickiemu. Stało się to na wniosek posła Adama Orlińskiego, który również był obecny na wydarzeniu.
11: Jestem dumny, że jako poseł na Sejm mogłem tutaj być. W zeszłym roku przekazywaliśmy tu nowy samochód. Teraz mamy stulecie. Mam nadzieję, że niedługo również nowa niespodzianka i takie nowe wyposażenie i wsparcie trafi tutaj do tej jednostki.
9: Podczas uroczystości wręczono też innego rodzaju odznaczenia. Złoty znak związku otrzymał druh Roman Tomaszewski, złoty tym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali druhowie Joanna Ulicka, Emil Ulicki, Romuald Tomaszewski, Radosław Tomaszewski i Łukasz Fabiniak. Przyznano też srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaczenia wzorowy strażak. Nie zapomniano o podziękowaniach dla osób, które strażakami nie są, ale na przestrzeni lat wspierały i wspierają jednostkę.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Tak jak w ubiegłych latach, tak i tym razem Nadleśnictwo Radziwiłłów organizuje grzybobranie. Akcja planowana jest na 10 października, a odbyć się ma w miejscowości Bartniki. Jak przebiegają takie wydarzenia, o tym Jan Szczurek z Nadleśnictwa.
12: Są wyznaczone tereny, gdzie sobie spacerujemy. Wszyscy dostają, uczestnicy, taką mapkę. Jest instruktaż, jak się nie zgubić w lesie. Przyjemne, spożyteczne, bo to jest też taka wiedza praktyczna, którą można wykorzystać wszędzie. No i później najczęściej jest konkurs grzybów na najładniejszego, najwięcej. Później są też różnego rodzaju takie nasze zabawy edukacyjne. Chodzi o to, żeby przy każdej takiej akcji troszeczkę tak próbować przemycić trochę wiedzy leśnej, trochę takich informacji o tym, jak się zachowywać w tym lesie, co tam można robić, czego nie można, czego unikać.
9: Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie zaprasza wystawców do udziału w festynie Dzień Pieczonego Ziemniaka. Poszukiwane są osoby i firmy, które zechciałyby się zaprezentować i sprzedawać swoje produkty podczas wydarzenia. Festyn odbędzie się 10 października.
13: Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżony o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
14: To mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
15: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
14: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
16: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
14: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
13: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, sponsorem lisy pogody i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce, tak jak teraz u nas, choć przed chwilą deszczyk sobie kropił. Spodziewajcie się też przelotnych opadów deszczu dziś w ciągu dnia, miejscami nawet burz oraz lokalnie gradu. W Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy nawet śnieg. I na Podhalu najchłodniej, maksymalnie 9 stopni, około 13 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeń w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 12. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Właśnie startujemy popołudniowe. Cześć, Tomek Marciniak. Witam.

0: 11 po 12, tak, gramy w Radiu Sochacze na 94.9 FM w poniedziałkowe już popołudnie, czyli czas na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 20 po 12 na zegarach. Mówiłem już o sposobach na to, jak radzić sobie z przeziębieniem, bowiem ta kalendarzowa jesień już do nas coraz mocniej puka. No i sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń Hajkowska.
1: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
0: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie, do czego my oczywiście serdecznie zachęcamy.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Za 22 minuty będziemy mieli 13 i kolejną porcję wiadomości lokalnych. Tymczasem w ostatnim programie Sekrety Szefa Kuchni Katarzyna Siekierska, restauratorka z Serabii, odpowiadała m.in. na pytanie, czy lepiej dynię upiec, czy ugotować, bowiem sezon na dynię właśnie trwa.
1: Jeśli chcemy naprawdę intensywny smak dyni, to ja prawie zawsze wybieram pieczenie, bo podczas gotowania w wodzie dynia może nabrać dodatkowej wilgoci i jej smak jest delikatniejszy. A w piekarniku część tej wody odparowuje, a powierzchnia się pięknie rumieni, dlatego dostajemy wtedy bardziej taki skoncentrowany, słodkawy, lekko orzechowy smak.
0: A jutro po 18 kolejna odsłona Sekretów Szefa Kuchni. O czym tym razem będziemy mówić? O tym dowiecie się jutro, pozostając z nami.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia.

0: Espol, Kożuszki Parcel 99, Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest lakostka.pl, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45, przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: 4 do 13, za chwilę wiadomości Jowita Leszczyńska. Niestety tragiczne wiadomości. Kolejne zdarzenie w bloku, gdzie palił się garnek z jedzeniem. Niestety tym razem obyło się bez ofiar.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
11: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
14: Tragiczne zdarzenie w bloku przy Alei 600-lecia w Sochaczewie. Nie żyje mężczyzna. W tym serwisie zapraszamy do udziału w uroczystościach upamiętniających 50 rozstrzelanych w Boryszewie jeńców wojennych Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Będzie też o biesiadzie senioralnej, która odbyła się w Sochaczewskim Centrum Kultury już po raz 9. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od tragicznego zdarzenia, do którego doszło w sobotę w jednym z mieszkań w bloku przy Alei 600-lecia w Sochaczewie. Strażacy zostali wezwani z powodu wydobywającego się dymu z okna tego lokalu. Na miejscu zastali spalony garnek na niewyłączonej kuchence, ale także leżącego mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł prawdopodobnie w wyniku pożaru, a konkretnie zatrucia wziewnego.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Sochaczewski wrzesień to czas szczególnej zadumy nad najwyższą ofiarą złożoną przez obrońców ojczyzny we wrześniu 1939 roku. We wtorek 22 września odbędą się uroczystości upamiętniające żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. 50 jeńców wojennych zostało rozstrzelanych przez Niemców w Boryszewie, w miejscu, gdzie dziś stoi pomnik poległych. Jutro o godzinie 13.30 delegacje złożą kwiaty na kwaterze poległych żołnierzy w Kozłowie Biskupim, a o 14.00 pod pomnikiem w Boryszewie odprawiona zostanie uroczysta msza święta polowa. Będzie apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów, odczyt historyczny dotyczący niemieckiej zbrodni i występ uczniów szkoły podstawowej nr 2. Mord dokonany w Boryszewie niektórzy historycy nazywają Małym Katyniem. I zmieniamy temat. W Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie odbyła się senioralna biesiada piosenki. To cykliczny projekt skierowany do seniorów z Sochaczewa i okolic. Rokrocznie wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza miasta Sochaczew oraz Sochaczewskiej Rady Seniorów. Od lat na wydarzeniu pojawia się reprezentacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej, który funkcjonuje w strukturach Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.
15: Z wielką radością przyłączamy się do tego wydarzenia, ponieważ jest bardzo fajna, miła atmosfera. Co roku przyjeżdżamy, bawimy się tutaj wspólnie z seniorami, także jest to dla nas jedno z ulubionych takich wydarzeń, w którym bierzemy udział.
14: Mówiła koordynatorka DDP w Sochaczewie Agata Baczyńska. Udział w wydarzeniu wzięło 10 formacji z miasta i ościennych gmin. Ze sceny STK w Chodakowie popłynęły takie szlagiery jak Miłość w Portofino, Marino, Cyganeria czy Hej z góry z góry.
1: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pittem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
18: Oh my God, don't.
17: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. W Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
19: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
17: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: co najważniejszego w ekonomii. To już wiecie, 6 po 13. Jeszcze więcej muzyki. Wracamy w Radiu Słuchaczy.

0: Tak pozostając jeszcze w temacie ekonomii, to polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej. Ale są duże różnice pomiędzy grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
1: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze.
0: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem jest rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Tam panie zarabiają o kilka procent więcej.
2: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Co słychać na Mazowszu.
3: Reklama.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
3: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Castorama!
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
25: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
24: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
26: Jeszcze więcej muzyki.
27: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
28: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
29: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
30: Reklama.
31: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
32: Na początek konwent marszałków. Sprawdzimy, które tematy zostały omówione. Odwiedzimy Płock, gdzie otwarto wystawę z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nami kolejna akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem badania odbędą się w Garwolinie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
31: Co słychać na Mazowszu?
32: Rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami to najważniejsze tematy Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było województwo mazowieckie, które od lipca sprawuje prezydencję w konwencie. W Płocku zostały omówione najważniejsze tematy, które dotyczą samorządów, mówi marszałek Adam Struzik.
33: Zajmujemy się takimi wiodącymi tematami jak chociażby kwestie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, udziału województw w korzystaniu tych środków. Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40%. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego.
32: Do tematu konwentu powrócimy za tydzień w programie Co słychać na Mazowszu?
31: Warto wiedzieć.
32: Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności. Regiony te zamieszkuje blisko połowa mieszkańców Polski. Czego oczekują polskie samorządy? Przede wszystkim zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia po 2027 roku, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
33: Zabiegamy też o większe finansowanie. Do dzisiaj regiony przejściowe miały do 80% dofinansowania z Unii Europejskiej do projektów. Teraz się proponuje zejście do poziomu 60%, więc to uważamy, że może być czynnik, który uniemożliwi niektórym beneficjentom w ogóle korzystanie z tych funduszy.
32: Dotychczas stolica, realizując blisko 900 projektów, pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 24,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Potrzeba wspólnych działań, aby utrzymać taki poziom, zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
34: Nam zależy na tym, żeby te najważniejsze dla nas inicjatywy mogły dalej być
0: finansowane z pieniędzy unijnych. To jest ten ostatni moment, kiedy te bogatsze miasta, bogatsze regiony z tych pieniędzy w sposób szczodry dalej mogą korzystać.
32: Samorządy podkreślają, że klasyfikacja regionów opiera się przede wszystkim na wskaźnikach statystycznych, które nie pokazują pełnej skali zróżnicowań wewnętrznych, podkreśla Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Optymalny podział środków, który z jednej strony będzie wspierał te regiony, które dopiero zmierzają do pierwszej ligi europejskiej, ale też te, aby regiony, które są już dzisiaj w pierwszej lidze, mogły nadal się rozwijać, aby obszary w naszych regionach, które są mniej rozwinięte, mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe, usługi społeczne, na które czekają nasi mieszkańcy.
32: Przedstawiciele 10 samorządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków, poziomu unijnego współfinansowania oraz krajowych mechanizmów wspierających inwestycje po 2027 roku.
2: Unia pomaga.
32: O finansowaniu unijnym rozmawiano również na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W wydarzeniu udział wziął europoseł Andrzej Halicki. Jak podkreśla eurodeputowany, kolejna perspektywa unijna ma oznaczać nie tylko zmianę sposobu finansowania, ale też nową logikę rozwoju.
4: To wszystko, co do tej pory też jest bardzo dobrą polską wizytówką, musi zostać nie tylko utrzymane, powinno być wzmocnione, że to jest ta esencja filozofii rozwoju wspólnoty. Regiony, które są na niższym poziomie niż te najbogatsze, powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
32: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
4: Ja jestem optymistą, bo widzę bardzo silną pozycję Polski, także tę negocjacyjną. No, dość wspomnieć, że odpowiedzialny za budżet jest Polak, czyli pan komisarz Piotr Serafin, a z drugiej strony w parlamencie my, no między innymi ja.
32: W nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034 państwa członkowskie będą programowały środki w ramach planów partnerstwa krajowego i regionalnego.
2: Co w kulturze?
32: Wystawa, jakiej jeszcze nie było. W 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wśród eksponatów znajdują się kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu, ale też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego.
32: Ekspozycja łączy historię z nowoczesnymi technologiami. Oprócz oryginalnych eksponatów, zwiedzający mogą obejrzeć animację opowiadającą dzieje mazowieckiego księstwa, interaktywne prezentacje średniowiecznych manuskryptów czy historyczne mapy. Wystawę można oglądać do 10 grudnia.
2: Co, gdzie, kiedy?
32: A teraz oferta dla mieszkańców regionu siedleckiego. Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza dorosłych mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego na darmowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Program Dobry Wzrok Mazowszan jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności seniorów, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
6: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
32: Akcja odbędzie się w sobotę, 19 września w Urzędzie Miasta w Garwolinie przy ulicy Staszica 15. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są potrzebne do wypełnienia druków. Badania odbędą się w godzinach od 9 do 16.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352.

0: 12 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.

0: Wracamy do sobotniego meczu charytatywnego. Ekipa burmistrza kontra klub piłkarski Orkan Sochaczew. Przypomnę, nie tylko graliśmy, ale również zbieraliśmy środki na leczenie Mai i Stasia. Ta kwota jest już znana, ale na razie owiana jest tajemnicą. Ma to wszystko ogłosić oficjalnie sochaczewski ratusz. Tymczasem w drużynie gwiazd wystąpił m.in. Adrian Kurier, który odwiedził studio plenerowe Radia Sochaczew i mówił w nim o początkach swojej działalności w internecie.
1: Kiedyś nagrałem jakąś tam pioseneczkę. Ja byłem bardzo dobry z polskiego ogólnie. Aha. Dzięki mojej wspaniałej wychowawczyni z podstawówki. I to jakoś tak poszło. I zobaczyłem, że to gra.
2: Zażarło.
1: No to jak gra, no to jak źle, to jedziemy dalej. I dalej tak poszło. I do tej pory to tłukę. Jestem zadowolony, bo mówię, ludziom się gdzieś tam to podoba. Prosty humor, ale mówię taki dla ludzi.
0: A w naszym studiu rozmawiał z Adrianem Łukasz Matusiak.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: zbliżamy się do 14. Za chwilę kolejna porcja wiadomości lokalnych, a także z kraju i ze świata. Będziemy mówić m.in. o średniej cenie paliw.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Stadion przy Warszawskiej w Sochaczewie wzbogacony o nowe obiekty, to na początek. W gminie Sochaczew dziękowano za tegoroczne plony. Z kolei jednostka OSP Rybno świętowała swoje stulecie. Jak mówił prezes Przemysław Zieliński, w ciągu wieku zmienił się sprzęt i rzeczywistość, w której żyjemy, ale jedno pozostało bez zmian. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W sobotę na Stadionie Miejskim w Sochaczewie rozegrano charytatywne spotkanie ekipy burmistrza z KP Orkan Sochaczew dla Mai i Stasia Tarasów. Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia nowych obiektów sportowych przy Warszawskiej 80. To część dużego zadania pod nazwą Sportowy Sochaczew. O inwestycji i jej znaczeniu rozmawialiśmy z burmistrzem Danielem Janiakiem.
12: Potworzyliśmy bardzo ważny projekt Sportowy Sochaczew za kwotę ponad 35 milionów złotych. Duże wsparcie, ponad 30 milionów z rządowego programu Polski Ład. To zasługa pana posła Macieja Majeckiego, który będąc w rządzie bardzo zabiegał o te środki. Zmieniło się bardzo dużo. Widzimy tutaj nową infrastrukturę klubową, nowe budynki, korty tenisowe, więc jak najbardziej tutaj idziemy w kierunku poszerzania tej infrastruktury. Ta infrastruktura jest niesłychanie potrzebna, bo każdy potrzebuje się też zregenerować po meczu, ale też to będą pomieszczenia klubowe dla naszych stowarzyszeń. Mamy piękny taras widokowy, z niego też będzie się bardzo dobrze oglądało wszystkie wydarzenia, tak jak te dzisiejsze. Drużyna burmistrza kontra Orkan Sochaczew.
11: Boisko Piasta Feliksów wypełniło się mieszkańcami, rolnikami, przedstawicielami sołectw, kół gospodyń wiejskich, strażakami i nie tylko. Tegoroczne dożynki gminy Sochaczew były okazją do podziękowania za zakończone żniwa, ale również do wspólnego świętowania, rozmów i zabawy.
13: Dożynki są jednym z tych dni, które przypominają nam, jak wiele zawdzięczamy ludziom pracującym na roli. To dzięki ich codziennemu wysiłkowi, wytrwałości i odpowiedzialności możemy dziś wspólnie cieszyć się owocami tegorocznych zbiorów. inwestorów. Drodzy rolnicy, to przede wszystkim wasze święto. Dziękuję wam za pracę, która nie kończy się po 8 godzinach, za troskę o ziemię, za cierpliwość wobec kaprysów pogody i za to, że każdego dnia bierzecie odpowiedzialność za coś tak podstawowego i ważnego jak żywność, która trafia na nasze stoły.
11: Dziękował rolnikom za całoroczną pracę wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa. Nie zabrakło uroczystej mszy świętej, występów, lokalnych przysmaków czy tradycyjnych wieńców. Uroczyście w czasie weekendu było też w Rybnie, gdzie tutejsze OSP świętowało stulecie połączone z nadaniem jednoscenowego sztandaru. Gości powitał prezes OSP Rybno Przemysław Zieliński.
14: Gdybym miał opowiedzieć historię naszej straży, nie zacząłbym od daty, zacząłbym od ludzi. Ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi bez względu na porę dnia, pogodę czy własne zmęczenie. Kiedy wiek temu nasi przodkowie zakładali straż ogniową, przyświecała im jedna idea – obrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Przez owe 100 lat zmieniło się niemal wszystko. Niezmienne pozostało jednak to, co najważniejsze – strażackie serce i wierność zawołaniu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
11: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
15: Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
16: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
15: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No teraz się przejaśniło, słonko wyszło, ale wcześniej padało. No i jest chłodno. 14 stopni. A do 15 pokażą termometry. Jeszcze dziś przelotnie popada, to na pewno tak twierdzą synoptycy. Co jutro, co w nocy, o tym za godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, lisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 14. Bad Boys Blue na dobry początek tej godziny. Hungry for Love. Jeszcze więcej muzyki. No to jak tak, to koniecznie. Dajcie teraz głośniej.

0: 11 po 14 na zegarach. Ja wiem, że teraz tego może nie widać, ale podobno według synoptyków zapowiada się bardzo ciepła jesień. Tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
2: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
1: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poliszingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Katarzyna Rozpędowska, instruktor teatralny w Teresińskim Ośrodku Kultury oraz prezes Stowarzyszenia My Teresin. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zaczniemy od tego, co się dzieje w Teresińskim Ośrodku Kultury. Tutaj swego rodzaju nowość. Wchodzicie tutaj we współpracę z biblioteką tutejszą.
10: Tak, to jest w zasadzie taka pierwsza akcja zorganizowana przez Bibliotekę Gminną w Teresinie i moją sekcję teatralną Teresińskiego Ośrodka Kultury. Dyrektorka biblioteki, pani Aleksandra Starus, zaprosiła mnie do współpracy przy organizacji takiego interaktywnego spektaklu z okazji tegorocznego Narodowego Czytania Dziadów. Narodowe czytanie odbyło się 11 września i tego dnia biblioteka wyruszyła z dziadami po Teresinie. Natomiast na koniec października bądź początek listopada, czyli ten czas taki właśnie, kiedy te dziady się odbywały, będzie zorganizowany spektakl interaktywny, w którym zagrają aktorzy z różnych moich sekcji teatralnych, więc będzie to akcja międzypokoleniowa. Wszystko będzie się odbywało w budynku biblioteki przy Alei Dwudziestolecia. I już teraz serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie to coś rzeczywiście nieoczywistego, oryginalnego i mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia okazja do takiej współpracy z biblioteką i że będziemy takie akcje powtarzać w kolejnych latach i przy innych być może okazjach.
9: A my na pewno będziemy o tych akcjach informować. Kolejna sprawa to stałe wydarzenia w kulturalnym kalendarzu gminy Teresin i tutaj po pierwsze Powiatowe Dni Retoryki.
10: Tak, Powiatowe Dni Retoryki już wpisały się na stałe w nasz kalendarz. W tym roku kolejna edycja, która już mogę powiedzieć odbędzie się 25 i 26 listopada. Oczywiście w zależności od ilości zgłoszeń. Jeżeli tych zgłoszeń będzie mniej, to zapewne zostanie jeden dzień, 25 listopada. Zapraszamy uczniów z całego powiatu sochaczewskiego, ze szkół podstawowych do udziału w tym konkursie. Tutaj niewiele się zmienia, ponieważ pozostaną te same kategorie, takie jak poezja, proza, wystąpienie publiczne oraz kabaret. W tych wszystkich kategoriach można się do nas zgłaszać. Jeżeli chodzi o występy kabaretowe, to mogą być to zgłoszenia indywidualne lub grupowe. I zachęcamy bardzo gorąco, żeby właśnie w tej kategorii wysyłać występy kabaretowe. To mogą być to zgłoszenia indywidualne indywidualne lub grupowe i zachęcamy bardzo gorąco, żeby właśnie w tej kategorii wysyłać, zgłaszać swoje własne pomysły. Może macie jakiś pomysł na ciekawy sketch, a być może na piosenkę kabaretową. Gorąco zachęcamy uczniów, aby we współpracy z nauczycielami coś takiego przygotowali na nasz konkurs i przyjechali do Treścińskiego Ośrodka Kultury.
9: Już niebawem ruszają też działania związane z kolejną edycją Szuflady. Co już w tej chwili jest pewne?
10: Na pewno Szuflada się odbędzie. To jest pewne na 100%. Uwielbiam tę imprezę, muszę powiedzieć otwarcie i cały czas myślę o tym, jak może się rozwijać, w jakim kierunku, w jaką stronę pomysłów cały czas przybywa i mam nadzieję, że dzięki temu też uczestnikom nie znudzi się ten konkurs i że ciągle tych uczestników będzie przybywać. Być może w tym roku, w tej edycji, bo tak naprawdę impreza odbędzie się już na początku przyszłego roku, być może nastąpi zmiana jurorska, w składzie jurorskim. Nasi jurorzy przez ostatnie lata tutaj dzielnie pracowali w stałym składzie. Być może właśnie w tej edycji pojawią się pewne zmiany. No i też będziemy kontynuowali akcję z dodatkowym zadaniem konkursowym. To była taka rzecz, która pojawiła się w tej edycji 2026 i w to zadanie brzmiało haiku z szufladą w tle. Były bardzo ciekawe teksty przesyłane właśnie na ten dodatkowy konkurs. Bardzo nam się ta formuła spodobała i na pewno też do tej edycji wymyślimy takie dodatkowe zadanie konkursowe, które będzie nieco inne, więc może trafimy tutaj do nowych odbiorców. I informacje o nadsyłaniu tekstów powinny pojawić się już w październiku, natomiast finału imprezy możemy się spodziewać w lutym 2027. Roku.
9: Kolejna sprawa to jubileusz jednej z grup teatralnych, które pani prowadzi. Chodzi tutaj o Teatr Od Czapy.
10: Tak, nasz seniorski teatr już niedługo będzie obchodził swoje 10. urodziny i na tę okazję chcemy przygotować coś specjalnego, żeby podziękować naszym widzom i osobom, które od początku nam kibicowały za to, że byli z nami, żeby podziękować też moim aktorom za to, że przez te 10 lat przychodzą na zajęcia i czasami pomimo tego, że mówią, że już dalej nie dadzą rady, że może już jednak zrezygnują, że już pamięć nie ta, że już nogi nie te, ale wracają. Wracają i są razem, więc szykujemy się już powoli do spektaklu. Mogę zdradzić, że tekst jest gotowy, role rozdane, więc czas najwyższy teraz zabrać się już tak z pełnym impetem do prób i mam nadzieję, że w styczniu 2027 roku, czyli dokładnie w tym okresie, kiedy grupa będzie obchodziła swoje dziesięciolecie, zaprosimy Państwa na spektakl połączony również z innymi niespodziankami, które szykuję z myślą też o moich aktorach. Takie wspominki o tym, co do tej pory robiliśmy, wszystkie działania, wszystkie spektakle, wspomnienia naszej wspaniałej aktorki Zeni Wielogórskiej, która niestety odeszła od nas w tym roku. I już teraz zapraszam, styczeń 2027, jubileusz Teatru Od Czapy. Gorąco zachęcam do tego, żeby być wtedy z nami.
9: Ale Teatr Od Czapy to nie jest jedyna grupa teatralna, którą pani prowadzi.
10: Tak, standardowo ruszamy już z próbami z moją grupą tak zwaną dziecięcą, Teatr

0: Dynamitki oraz z grupą młodzieżową. Do tej pory nazywała się Ciszej tam za kulisami, ale być może będą jakieś zmiany, bo już w zeszłym roku grupa wspominała o tym, że może czas na to, żeby coś sformułować nowego. Ta grupa młodzieżowa ma to do siebie, że oni lubią zmieniać nazwy, ponieważ mają swoje zdanie i w momencie, kiedy ta młodzież do mnie trafia, to zazwyczaj ma jakieś nowe pomysły. Więc czekam na ich propozycje. Te próby zaczną się już w przyszłym tygodniu i na pewno na wiosnę przyszłego roku będziemy przygotowywać spektakle, o których bardzo chętnie poinformujemy tutaj w Radiu Sochaczew.
1: Są jakieś nowe osoby w tych grupach teatralnych?
0: Tak, do obydwu grup w tym roku zgłosiło mi się trochę nowych osób. Mam też trochę naszych stałych uczestników. W obu mam po kilkanaście osób zapisanych, więc całkiem sporo. Zawsze sobie obiecuję, że nie przekroczę liczby 12 osób i nigdy nie dotrzymuję słowa, więc zapewne znowu będzie licznie, znowu będzie energetycznie i bardzo zabawnie na scenie i poza nią.
1: A teraz poprosiłabym o kilka słów na temat tego, co dzieje się w Stowarzyszeniu My Teresin, którego pani jest prezesem, ponieważ duży projekt był realizowany w niedawnym czasie. Jak można go podsumować?
0: Poruszamy Teresin, to właśnie ten projekt, o którym pani wspomniała. To jest projekt dofinansowany, który realizowaliśmy w okresie wakacji. I w ramach tego projektu mieliśmy 4 spotkania w bardzo różnym stylu i różne tematycznie. Były planszówki i karaoke w plenerze, w parku rekreacyjnym Granice Osiedle. Mieliśmy też spotkanie na boisku sportowym właśnie też w Granicach, podczas którego graliśmy w koszykówkę, graliśmy w ping-ponga, w badmintona. Była też strefa rekreacyjna z planszówkami oraz przygotowana niespodzianka przez sołtyskę Granic Osiedle, panią Emilię Łopacińską. To była taka duża, dmuchana bramka, do której można było strzelać gole oraz wata cukrowa i popcorn. I w ten fantastyczny sposób zakończyliśmy wakacje na naszym boisku sportowym w Granicach. W międzyczasie odwiedziliśmy Maszne podczas ich Dni Sąsiada i zorganizowaliśmy we współpracy z sołectwem Maszna turniej siatkówki plażowej, na który zgłosiło nam się kilka drużyn. Bardzo miło nam było gościć masę młodzieży, która zgłaszała chęć, aby takie turnieje organizowane były częściej, bo rzeczywiście byli mega zaangażowani w ten turniej. A zakończyliśmy projekt wycieczką rowerową do Strzyżewa, gdzie razem z uczestnikami zorganizowaliśmy ognisko z kiełbaskami. Był czas na integrację, był czas na wspólny odpoczynek i taką ciekawą trasą, która w sumie wynosiła około 25 kilometrów, ruszyliśmy do Strzyżewa i z powrotem do Teresina i mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, których wielu mieszkańców Teresina do tej pory nawet nie widziało, więc cieszymy się, że dzięki temu mogliśmy też trochę ich krajobrazowo zaskoczyć.
1: Jakie plany stowarzyszenia na najbliższy czas?
0: Na pewno będziemy chcieli kontynuować planszówki, które bardzo były chętnie odwiedzane na dworcu w poprzednich latach. Być może teraz zmieni się lokalizacja organizowanych planszówek przez nas, ale myślimy, że warto je dalej organizować, ponieważ bardzo dużo osób chętnie na nie przychodziło, cały czas o nie dopytują. Więc to na te jesienne i zimowe wieczory jest nasz plan numer 1. I jak tylko pojawią się informacje o nowych konkursach, w których będziemy mogli wziąć udział, to na pewno będziemy składali wnioski na kolejne nasze akcje.
1: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Katarzyna Rozpędowska, instruktor teatralny w Teresińskim Ośrodku Kultury i prezes Stowarzyszenia My Teresin.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Za 14 minut 15. Tymczasem jutro kolejne wydanie audycji Sekrety Szefa Kuchni. W poprzedniej audycji Katarzyna Siekierska, restauratorka z Tel Aviv, odpowiedziała na pytanie, czy dynia to owoc, czy może warzywo.
1: Kulinarnie traktujemy ją jak warzywo, ale generalnie botanicznie jej owoc powstaje z kwiatu i zawiera nasiona, także jest owocem. Podobnie jak pomidor, jak cukinia, jak ogórek.
0: Zapraszamy jutro po 18, bo będziemy mówić o kolejnych smakach jesieni.

0: minuty brakują do 15. Za chwilę w studiu ponownie Jowita Leszczyńska, która w wiadomościach powie m.in. o jutrzejszym święcie. Jakim, o tym dowiecie się, pozostając z nami.
1: Radio Sreczys. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
11: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
1: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Jednostka OSP Rybno ma już 100 lat. W sobotę odbyły się uroczystości związane z jubileuszem. W Sochaczewie odbyła się akcja bezpłatnego chipowania psów i kotów. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Koleje Mazowieckie zachęcają do wspólnego świętowania Dnia bez samochodu. To już jutro. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To był wyjątkowy dzień dla strażaków z OSP Rybno i całej lokalnej społeczności. Jednostka w sobotę świętowała stulecie istnienia. Po mszy świętej zebrani przemieścili się na plac przed strażnicą, gdzie odbył się uroczysty apel. Wziął w nim udział m.in. prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, druh Waldemar Pawlak, który zwrócił uwagę na to, że polska sieć OSP jest wyjątkowa.
16: Strażaków ratowników, takich, którzy wyjeżdżają do akcji, jest około 250 tysięcy. To ogromny potencjał takiej dobrej woli, a tutaj w Rybnie mieliśmy okazję oglądać też tą historię miejscowości, słyszeć o tych, którzy zakładali tą straż pożarną, te rodziny są tu dalej mieszkańcami Rybna, to widać, jak te dobre inicjatywy idą przez pokolenia i sprawiają, że możemy bezpieczniej żyć w naszych lokalnych społecznościach.
15: Głos podczas wydarzenia zabrał też wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
17: Jako wójt gminy Rybno jestem dumny z naszych strażaków i cieszę się, że wspólnie z Radą Gminy Rybno możemy wspierać ich codzienną służbę. mamy już w budżecie zabezpieczone 300 tysięcy złotych na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dodatkowo planujemy zabezpieczyć w budżecie kolejne 150 tysięcy złotych na ten cel. Czekamy również na podpisanie umów na dwa kolejne dofinansowania. Chcemy nadal tworzyć jak najlepsze warunki do Waszej służby, bo inwestycja w Straż Pożarną to inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego.
15: Stulecie OSP Rybno odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: W sobotę przy szkole podstawowej nr 4 w Sochaczewie odbyła się akcja bezpłatnego chipowania psów i kotów, która była wynikiem współpracy miasta Sochaczew, kotów z Sochaczewa i Stowarzyszenia Zwierzęcy Głos. Akcja przeszła oczekiwania organizatorów. W sumie zaczipowano ponad 100 czworonogów. Na uczestników czekały też atrakcje dodatkowe. Koty z Sochaczewa już przygotowują się do kolejnej takiej akcji. Tym razem odbędzie się ona w Błoniu 3 października. I zmieniamy temat. Taka sytuacja zdarza się raz w roku. Z okazji Dnia bez samochodu już we wtorek, 22 września, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować pociągami kolei mazowieckich zupełnie za darmo. Co istotne, nie ma konieczności posiadania biletu, prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. Tego dnia także rowery będzie można przewieźć koleją bezpłatnie.
18: Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
19: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
18: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 15 stopni to by było na tyle, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza w dniu dzisiejszym. Jeszcze przelotnie pokropi, bo cały czas się chmurzy. Zachmurzenie duże, a w nocy też niewykluczone przelotne opady deszczu. Z kolei wtorek przywita nas słoneczkiem. Tak, słoneczkiem. Będzie naprawdę przyjemnie. Temperatura jutro maksymalnie do 16 stopni. I tak dzień będzie połączony praktycznie, podzielony praktycznie na pół, czyli do południa będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a po południu już słonecznie. I bez deszczu, tak patrzę na środę. No w środę już przewaga słońca nad chmurami, ale czy przelotnie nie popada, no tego tutaj synoptycy wykluczyć nie mogą.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 15. Jeszcze więcej muzyki, do której wracamy w Radiu Sochaczew. 21 dzień września. Dziś Mateusz i Mira obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego.

0: 20 po 15 na zegarach, a za dwa dni przywitamy już tak oficjalnie porę roku nazywaną jesienią. Jesień ma swoje naprawdę piękne oblicza. A z czym się przede wszystkim kojarzy?
1: Z kolorowymi liśćmi pięknymi. Dynia, zupa dyniowa.
2: Z zimnem i swetrami grubymi. I z herbatą.
3: Z deszczem.
4: Najbardziej, powiem szczerze, z grubymi ubraniami, dużą ilością chorób i L4.
5: Co mi się kojarzy z jesienią? Generalnie chandra, depresja, kurtki, to wszystko chyba.
6: Ja mówię grzyby.
7: Liście spadające, zimno.
8: Kolory, smaki.
0: No właśnie, każdy ma swoje skojarzenia. Ja bym z tą pogodą to tak nie przesadzał, bowiem IMGW informuje, że w tym roku naprawdę czeka nas ciepła jesień.
9: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje.

0: inkluzję. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
1: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: coś wydarzyło się w sobotę. Nie wiem, co powie na informację, jaką przekazuje burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak. Otóż 78 931,25 zł. Tyle wspólnie udało się zebrać podczas meczu charytatywnego dla Maj i Stasia Tarasów. Także jest wow, jest wow. Informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Stacja Paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No i patrzymy, co jest na drogach. Na autostradzie A2 delikatne utrudnienia w kierunku Łodzi na wysokości Łowicza do Warszawy, czysto i bez większych utrudnień. Oczywiście na węzłach w Konotopie powoli zaczynają się korki, ale sama autostrada przejezdna w kierunku Warszawy i z Warszawy. Do Żyrardowa nad Podkacie utrudnienia na wysokości węzła w Wiskitkach. Tam remontowane jest rondo i to ma przełożenie na ruch płynny. Z kolei, jeżeli jedziemy z Łowicza, to trzeba liczyć się z utrudnieniami, jadąc tutaj od Bielic na wysokości Andrzejowa Duranowskiego. Zaczyna się korek i tak do samego ronda na obwodnicy od Wójtówki po Kuznocin też już trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. Utrudnienia na Gawłowskiej, moście w kierunku centrum, na Traugutta, zwłaszcza lewoskręt, na Piłsudskiego, skrzyżowanie z Głowackiego, Ziemowita i później z Olimpijską, a także z Warszawską, także tutaj tłoczno, Warszawska w obu kierunkach w tym momencie stoi, ale ja 600-lecia tutaj od Warszawskiej po Trojanowską, także trzeba liczyć się z utrudnieniami, zresztą na tej ostatniej już ruch wzmożony, widać to choćby na skręcie, na skrzyżowaniu z ulicą Łąkową, jadąc Łąkową, później przechodzimy w Młynarską i na moście w Chodakowie też trzeba będzie liczyć się z delikatnymi utrudnieniami. 92 to tradycyjnie Piorunów, Błonie, tutaj korek, jedna zmiana świateł w Paprotni, w Ołtarzewie i Ożarowie też będziecie musieli postać. No i sam wjazd do Warszawy tutaj od Bronisz, to jest również ciężko w tym momencie się poruszać, bowiem tam trwają prace drogowe dodatkowo i zwłaszcza ten zjazd na autostradę A2 jest tutaj dosyć spory korek.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Stacja Paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.

0: teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

9 minut dzieli nas od 16. O 16. wiadomości, które przedstawi Monika Figut, a w nich m.in. o sobotnim meczu charytatywnym. Przypomnę, ponad 78 tysięcy złotych zebrane na rzecz Mai i Stasia Tarasów.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304. Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sob-car.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
13: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Sportowe emocje w Sochaczewie i wielkie serca mieszkańców. Za nami mecz charytatywny na rzecz Mai Stasia Tarasów. Gmina Sochaczew dziękowała za plony. Nie zabrakło korowodu do rzynkowych wieńców. W tym serwisie także o tragicznym zdarzeniu przy Alei 600-lecia w Sochaczewie. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej odbył się mecz charytatywny na rzecz Mai Stasia Tarasów. Na Murawie rozegrano 3 spotkania. Grali młodzi zawodnicy klubu, burmistrz Daniel Janiak, ale też gwiazdy. Na Murawie pojawili się m.in. Tomasz Hajto, Krystian Pudzianowski, kurier Adrian czy Sebastian Wątroba, z którymi rozmawialiśmy w studiu plenerowym Radia Sochaczew.
0: Ja generalnie byłem piłkarzem ręcznym w tych najmłodszych latach moich, młodzieńczych. Aczkolwiek potem przez lata grałem w drużynie TVN-u w meczach z politykami. Potem oczywiście też miałem przyjemność być reprezentantem reprezentacji artystów polskich. No ale przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że chyba trzeba ustąpić miejsca młodszym. Teraz pojawiam się tylko przy okazji właśnie takich ważnych, szczytnych celów. Bardzo chętnie wspieram takie akcje charytatywne i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być dziś i wesprzeć też właśnie Maję i Stasia. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać dużo pieniążków i to pomoże też w ich rehabilitacji i leczeniu.
14: W meczu zagrał także tata Mai Stasia. Między rozgrywkami odbywały się licytacje. Koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem została wylicytowana za 11 tysięcy złotych.
9: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Za nami dożynki gminy Sochaczew. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. Eucharystii przewodniczył biskup Wojciech Osial. Mszę świętą poprzedził uroczysty korowód wieńców dożynkowych. O przygotowaniu wieńca rozmawialiśmy z przedstawicielami sołectwa Czyste Ignacówka Czerwonka Wieś.
15: Artur Jasiewicz.
16: Ulka Jasiewicz. Trochę pracy było, bo tam jednak trzeba było dopracować wszystko. No ale że lubimy robić takie...
15: Półtora miesiąca. No.
16: Lubimy robić takie rzeczy, to robiło nam się z przyjemnością.
17: Co roku macie trochę, eksperymentujecie, trochę coś innego robicie?
16: Tak, w tamtym roku mieliśmy zupełnie inny. W tym sobie tak wymyśliłyśmy, że będzie taki bardziej patriotyczny, takich kolorów.
15: Mam nadzieję, że nie tylko nam się będzie podobał.
17: Co państwo sądzą o dożynkach? Jakie to jest święto dla was? Czym jest to święto?
15: Jesteśmy rolnikami, więc jest to ukoronowanie naszego całorocznego wysiłku, tak? Tak, pracy, tak. No i tym wieńcem próbujemy podziękować za udane plony, chociaż one nie były w tym roku aż tak udane. Jakoś tam udało się na tyle zebrać tego zboża, żeby ten wieniec zrobić, upleść i podziękować.
14: Wieczorem charakter imprezy zmienił się w biesiadny. Do tańca porwał mieszkańców zespół Excel, a kulminacyjnym punktem programu był koncert z Kolima. I zmieniamy temat. W sobotę w jednym z mieszkań w bloku przy Alei 600-lecia w Sochaczewie doszło do tragicznego zdarzenia. Strażacy zostali wezwani z powodu wydobywającego się dymu z okna tego lokalu. Na miejscu zostali spalony garnek na niewyłączonej kuchence, ale także leżącego mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł prawdopodobnie w wyniku pożaru, a konkretnie zatrucia wziewnego.
9: Wiadomości ekonomiczne.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
21: Oh my God, don't.
20: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
1: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
20: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: 17:05. Dzień dobry, moja i twoja muzyka Grażyna Blimowska-Gajda. To jeszcze lato, ale już za chwilę powitamy astronomiczną jesień, 23 września, tak, tego dnia. Po drugiej w nocy zacznie się ta astronomiczna jesień, a to już oznacza coraz krótsze dni. Ile potrwa dzisiejszy dzień? 12 godzin 17 minut jest krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 29 minut. No to korzystajmy jeszcze z ładnej pogody.

0: Grzegorz Chyży jako król nocy, a u nas już hit dnia.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą-wór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: A u nas dzisiaj szwajcarski DJ, piosenkarz, producent muzyczny, tancerz i kompozytor DJ Bobo. No to mają swoje miejsce na mapie muzycznej Szwajcarzy. Ikona muzyki Eurodance lat 90. XX wieku. Najlepiej sprzedający się artysta szwajcarski będzie w tym roku koncertował w Polsce. Gdańsk, Łódź, Kraków między innymi. Somebody dance with me.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Kobain, Kobain, chłopaki, no właśnie, lato się już kończy, za chwilę jesień. Niektórzy mówią, że dzisiaj to czarny poniedziałek dla kierowców i nie ma szans na tańsze tankowanie. Benzyna 95, najdroższa od czerwca 2022. Podwyżki cen diesla też rekordowe. A to wszystko jako pokłosie coraz gorszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eksperci rynku paliw nie pozostawiają złudzeń. Szczytowy cen paliw dopiero nadchodzi. Dzisiaj 95 powyżej 8 zł 8,15, diesel 9,20. No i taniej nie będzie. Takie są prognozy niestety. Będą w tej godzinie informacje komunikacyjne.
1: Reklama.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

16:30, a za chwilę wyjedziemy na Sochaczewskie ulice, by sprawdzić, co się dzieje. Wczorajsza niedziela nie była zbyt udana dla wielu kierowców, niestety. Po 20 w Starym Dębsku w gminie Nowa Sucha doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem, w wyniku czego pojazd wypadł z jezdnia, 3 osoby podróżujące nim trafiły niestety do szpitala. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Jeszcze o tym będziemy mówić. Na razie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Musicie być przygotowani na spore utrudnienia komunikacyjne, oczywiście nie tylko w Sochaczewie, ale w okolicy Sochaczewa. Zacznijmy od obwodnicy i ronda w Kuznocinie. Trwa przebudowa ronda w Kuznocinie. Jezdnia ma być poszerzana, zmniejszana Wyspa Centralna. Stąd utrudnienia i patrzę na mapę, spory korek, więc może poszukajcie innej drogi. Zdecydowanie dłuższa kolejka do wjazdu na rondo, aniżeli przy rondzie braci Garczyńskich, które też jest przebudowywane, ale tym razem tu sytuacja troszeczkę lepsza. Jeśli chodzi o centrum Sochaczewa, to tradycyjnie są takie skrzyżowania, które o tej porze powrotów do domu bywają oblężone, więc też bądźmy na to przygotowani. Płocka, Łowicka, Gawłowska, to skrzyżowanie, tu też poczekacie chwilę. Centrum miasta, skrzyżowanie Staszica, Traugutta, spore, może nie takie długie kolejki jak na obwodnicy, ale trochę trzeba poczekać na wjazd na skrzyżowanie. Podobnie przy Alei Sześciotlecia, okolice ulicy Olimpijskiej. Jeżeli wyjeżdżacie z Sochaczewa, to rondo przy Warszawskiej, lekkie spowolnienie ruchu nastąpi, ale nie, dramatu nie ma. Jeśli chodzi o rondo w Różkach, też trzeba chwilę poczekać, ale nie są to bardzo długie kolejki, raczej takie chwilowe spowolnienie. Ulica Trojanowska, też trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo nadal niektóre fragmenty 600-lecia pozostają zamknięte, stąd dłuższe kolejki na ulicy Trojanowskiej niestety. W razie informacji o utrudnieniach 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arka Sochaczew.pl.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla

0: A u nas za chwilę kolejne informacje. Będzie o pogodzie, o zbliżającej się powoli jesieni, a ten tydzień przyniesie gwałtowną zmianę aury niestety.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale szczegóły to w wiadomościach o 17.00.

0: Czy ten śnieg w górach to oznaka zimy, czy tylko jesieni?
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Końca nie widać. Procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro. Marcin Krzemiński. Końca nie widać. Procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
11: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
10: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
12: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemie systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
10: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo, wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
13: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
10: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
14: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
10: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem programu jest Gloss Boss, nadaj swojemu autu blask, Paprotnia Kampinoska 23.
17: Wiadomości sportowe, Tomasz Marciniak, zapraszam. W sobotę 19 września na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w Sochaczewie rozegrano charytatywne spotkanie ekipy burmistrza z KP Orkan Sochaczew. Grano dla Mai i Stasia Tarasów. Wydarzenie połączono z uroczystym otwarciem nowych obiektów Mosiru. Na otwarciu nie mogło zabraknąć posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, dzięki którego staraniom mogło dojść do tej inwestycji, a także do inwestycji w Chodakowie. W oficjalnym otwarciu wziął udział burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak, który po części oficjalnej założył strój bramkarski, aby strzec bramki swojej drużyny. Wcześniej jednak odwiedził studio plenerowe Radia Sochaczew.
18: Otworzyliśmy bardzo ważny projekt sportowy Sochaczew za kwotę ponad 35 milionów złotych. Duże wsparcie, ponad 30 milionów z rządowego programu Polski Ład. To zasługa pana posła Macieja Małeckiego, który będąc w rządzie bardzo zabiegał o te środki. Zmieniło się bardzo dużo, widzimy tutaj nową infrastrukturę klubową, nowe budynki, korty tenisowe, więc jak najbardziej tutaj idziemy w kierunku poszerzania tej infrastruktury. Ta infrastruktura jest niesłychanie potrzebna, bo każdy potrzebuje się też zregenerować po meczu, ale też to będą pomieszczenia klubowe dla naszych stowarzyszeń. Mamy piękny taras widokowy, z niego też będzie się bardzo dobrze oglądało wszystkie wydarzenia, tak jak te dzisiejsze, drużyna burmistrza kontra Orkan Sochaczew.
17: Po uroczystym otwarciu przyszedł czas na emocje sportowe. Rozegrano 3 mecze piłkarskie. Ekipa burmistrza kontra klub piłkarski Orkan Sochaczew. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy z rocznika 2016 i młodsi. Następnie oldboje zarówno w ekipie burmistrza, jak i w drużynie Orkanu, a na sam koniec doszło do meczu gwiazd. Do Sochaczewa przyjechali m.in. Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, Krystian Pudzianowski czy dziennikarz Weszło TV, które to transmitowało spotkanie. Między meczami odbyła się licytacja sportowych gadżetów. Do wylicytowania były m.in. koszulki z autografami takich zawodników jak Jakub Kiwior z Arsenalu, Maciej Rybus Pelikanałowicz, czy ta najcenniejsza Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, oczywiście z autografem, która została wylicytowana za 11 tysięcy złotych. Pozostajemy przy piłce nożnej, za nami kolejne mecze naszych drużyn piłkarskich. W Kiza Lidze Okręgowej Grupa Warszawska, klub sportowy Teresin pokonał Pogoń 2 Grodzisk Mazowiecki 4-2, do przerwy 3-1. Gole dla naszej drużyny zdobyli Karol Gadziała, Bartłomiej Kacprzak i Cezary Czarnecki oraz gol samobójczy. W tej samej klasie rozgrywkowej Promyk Nowa Sucha zremisował u siebie z Unią Warszawa 2-2. dwóch. Gole dla Promyka były autorstwa Damiana Łukawskiego i Szymona Kiewla. W tabeli Teresin zajmuje miejsce trzecie, a Promyk jest na 13 lokacie. Kiza, klasa A, Grupa Płocka i walkowra dla Orkana Sochaczew, gdyż goście dzień wcześniej zrezygnowali z przyjazdu do Sochaczewa, a chodzi o ekipę Pogoni Słupia. Orkan z 12 punktami jest pierwszy w tabeli. W najbliższą środę 23 września w półfinale okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski Grupa Płocka podopieczni Macieja Przybylskiego zagrają mecz półfinałowy ze Stoczniowcem Płock. Stawką jest finał, który zostanie rozegrany 7 października w Gąbinie. Teraz Kiza B, klasa Grupa Płocka i wyjazdowe zwycięstwo 6-0 Orkana 2 Sochaczew nad rezerwami Delty Słupno. Gole dla naszej drużyny zdobyli Filip Dąbrowski 3 gole i po jednym trafieniu Oliwier Grupa i Kamil Jażdżyk. W tej samej lidze porażkę odnieśli piłkarze Gotardu Rywno, którzy u siebie ulegli Sparcie 2 Mochowo 2-6 do przerwy, przegrywając 0-3. Gole dla drużyny Michała Orlińskiego zdobyli Roman Uszakow i Mariusz Zydlewski. Orkan 2 Sochaczew jest na miejscu pierwszym z 12 punktami na koncie, a Gotard zajmuje drugą lokatę z 9 oczkami. W warszawskiej B-klasie Bzura Chodaków rozgromiła rezerwy Milanu Milanówek 7-0. Bogatym łupem podzielili się Dąbrowski 4 gole i po jednym Krasoń, Stencel i Kaczmarek. Z kolei Piast Feliksów uległ na wyjeździe liderowi Guzowi Guzów 2-8. Gole dla drużyny Mariusza Cieślaka zdobyli Szymon Bartosiewicz i Piotr Leonarczyk. Bzura zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, a Piast 9 lokatę. I na koniec koszykówka. Nieudana inauguracja Rysi Sochaczew w drugiej lidze koszykówki mężczyzn. W sobotę 19 września w hali przy Chopina 101 ulegli oni 68-86 AZS Politechnika Warszawska, mówi trener Rysi Sochaczew Marcin Uliczka.
19: Przede wszystkim inauguracja dla nas przygniotła. Widać było tremę u wielu zawodników. Nie graliśmy swoich założeń. Mieliśmy mega problemy w obronie. Dużo, bardzo dużo prostych błędów. Mam nadzieję, że to prognostyk przed tym, że może być tylko lepiej. Więcej odwagi. Zdecydowania w ataku mogłoby się przełożyć na lepszy rezultat. Natomiast straciliśmy zbyt wiele punktów. Szczególnie na pozycjach wysokich. Byliśmy mocno zdominowani.
17: I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Wiadomości Sportowych. Tomasz Marciniak. Do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
16: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: 9 minut po 17. Moja i twoja muzyka na 94.9 FM. Grażyna Blimowska-Gajda. Dzień dobry. Za chwilę powrócimy do tematu, który już wcześniej sygnalizowałam. Zderzenie łosi z samochodami. Nawet w miejscach, które według nas nie znajdują się blisko lasów. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest oczywiście kilka i porozmawiamy o nich. To po pierwsze, a po drugie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać ten problem. Na razie Alphaville, tak muzycznie jak zawsze zaczynamy kolejną godzinę audycji.

0: Mr. Feeling i Master Boy, 21 minut po 17. Sygnalizowałam wam temat związany z wczorajszym wypadkiem. Łosie weszły na jezdnię w miejscowości Dębsk Nowy i doszło do zderzenia z autem. 3 osoby trafiły do szpitala i teraz pytanie, co się dzieje, dlaczego coraz częściej dochodzi do takich wypadków i to w miejscach, które wydają nam się trochę dalej położone od lasu, w każdym razie nie w bezpośrednim sąsiedztwie. Jak mówią specjaliści, powodów jest kilka. Właśnie teraz, jesienią, we wrześniu i październiku, byki są pobudzone i tracą wrodzoną ostrożność, wędrują za partnerkami, często wbiegają na jezdnię prosto pod auta. Jeden powód. Drugi, rozbudowa struktury. Nowe drogi przecinają naturalne korytarze migracyjne i lasy, i zwierzęta nieświadomie wkraczają na teren ruchu samochodowego. To znaczy, my najpierw wkroczyliśmy na ich teren, a teraz one są na naszym terenie. Takie przenikanie. Kolejny powód. Po wprowadzeniu ochrony tego gatunku liczba łosi zdecydowanie zwiększyła się, więc spotyka się je znacznie częściej niż dawniej. Łosie mają coraz mniejszy lęk przed człowiekiem. Nie są tak płochliwe jak sarny czy jelenie i pędzące auto ich nie odstrasza. Co ponadto? Przydrożne rowy, krzewy to dla nich też miejsca obfitujące w jedzenie. No i podstawowe pytanie brzmi, co w takiej sytuacji, co należy zrobić? No rozwiązanie nie jest proste, sprawa jest bardziej złożona niż nam się wydaje, bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, łosie wchodzą nam w drogę, a my jednocześnie też wchodzimy w drogę łosiom. Jedni mówią, odstrzał, głównie rolnicy, leśnicy czy Ministerstwo Rolnictwa, natomiast ekolodzy nie w żadnym wypadku odstrzał, więc odstrzał. Na razie sprawa jest nierozstrzygnięta, więc po prostu uważajcie na drogach.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Już tylko 27 minut dzieli nas od 18. To porozmawiajmy teraz o grzybobraniu, tak? Grzybobranie to terapia dla skołatanych nerwów, sport z elementami rywalizacji. Oczywiście polskie grzybobranie to styl życia. No i teraz słuchajcie, mamy niesamowite szczęście. A na czym to szczęście Polaków polega? Na tym, że większość lasów w Polsce to lasy państwowe. 80% lasów należy do Skarbu Państwa, więc można zbierać grzyby wszędzie tam. Wyjątkiem są tereny rezerwatów i parków narodowych, więc nie mówcie, że wybieracie się do Kampinoskiego Parku Narodowego na grzybobranie, bo tam nie wolno. Ale mamy dużo lasów. Natomiast sytuacja w krajach Europy Zachodniej jest zdecydowanie inna. Tam istnieją poważne ograniczenia, za których naruszenie przewidziano wysokie kary finansowe. Na przykład w Niemczech można przynieść z lasu tylko kilogram do 2 kg grzybów na osobę dziennie. To wszystko zależy od landu. Za złamanie przepisu grozi wysoki mandat od 2,5 do 10 tysięcy euro. W Belgii i Holandii grzybobranie jest niemal w ogóle zabronione. We Włoszech i Francji trzeba się najpierw postarać o płatne pozwolenie. No cóż, to my jesteśmy po prostu rajem dla grzybiarzy, więc drodzy grzybiarze, szanujcie ten raj i ja przypomnę, jak należy zbierać grzyby. Kilka porad. Nie rozgarnia i nie przekopuje się ściółki w ich poszukiwaniu. Wycina okazy nożykiem lub delikatnie wykręca. Nie wyrywa gwałtownie z korzeniami. Pozostawia w lesie stare i nadgniłe okazy, bo rozsiewają zarodniki. Ja wiem, że to wszystko jest takie oczywiste, ale dla niektórych pewnie mniej oczywiste. Jeszcze o grzybach porozmawiamy w związku z wystawą, która zostanie otwarta i którą będziemy mogli oglądać. Oczywiście o grzybach.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Panami boskie, buenos. Ja oczywiście zapraszam Was na grzyby do lasu, do polskiego lasu. Podobno co roku w sezonie grzybowym 20 milionów Polaków zabiera koszyk, chociaż częściej chyba reklamówkę, i wędruje do lasu na grzyby. A ja teraz zapraszam Was na wystawę Poznaj grzyby naszych lasów. Ta wystawa odbędzie się w Patio Kramnic Miejskich w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 21. Otwarcie 29 września, a potrwa do 2 października, i na wystawie będziecie mogli obejrzeć modele grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących, wszystko tak pogrupowane, by Was trochę wyedukować. Okazy prezentowane będą w otoczeniu drzew iglastych, liściastych, krzewów i innych elementów runa leśnego. To taka wystawa eksperymentalna, pierwsza, jak na razie jedyna u nas, więc zapraszamy gorąco. Będą stoiska edukacyjne, będą pokazy multimedialne. Młodzież szkolna została zaproszona, a w godzinach popołudniowych każdy z nas może tam zajrzeć i zapoznać się z grzybami.
1: Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A, kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski, serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa, beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

Już tylko 6 minut dzieli nas od 18. O 18 kolejne wydanie wiadomości. Takie hasło, schrony pod boiskami sportowymi, takie nowe miejsca ukrycia. Powstają w kraju, to taka nowa tendencja. Również w Sochaczewie planowany jest taki schron przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Jak to wygląda, gdzie indziej? O tym w wiadomościach o 18.00.

0: A wiadomości zaczynamy od doniesienia o tragicznym wypadku. Zginął 13-latek na hulajnodze.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
7: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Trzynastolatek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczna informacja z Nakła nad Notecią. W Kujawsko-Pomorskim nie żyje 13-latek. Chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rosja ma przygotować się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy. Do jedności i wsparcia wojska wzywał Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji, nie przyniosły zaskoczeń. O czym więcej Tomasz Orchowski.
12: Putinowska jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60% frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
11: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Schron pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Pierwsze tego typu miejsce powstaje właśnie pod Poznaniem. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska trwa budowa. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
13: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
11: Nowo budowane miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę. Na co dzień jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
14: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
15: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon, na przykład na zakupy.
11: Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Na Łomnicy są już minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zajon.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To będzie bardzo dynamiczny tydzień, pełen wachlarz pogodowy od 13 stopni przez 16 do 18, a nawet ponad 20-22 stopnia, więc od temperatur jesiennych do temperatur takich prawie letnich. Od przeszywającego zimna, porywającego wiatru, ulewy, burzy do... W niektórych rejonach, nawet jak patrzę na mapy pogodowe, nawet 26 stopni. No więc bylebyśmy przetrwali te początkowe dni tygodnia, to już końcówka weekend będzie satysfakcjonująca.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 18:00 moja i twoja muzyka. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. Chciałam powiedzieć dobry wieczór, ale jeszcze dobry będzie ten wieczór, ale jeszcze mam nadzieję, że nie nadszedł. A w tej godzinie kinowo Łukasz Matusiak i jego kinożercy. Zobaczymy, co nam zaproponuje. Co w kinie? Pewnie czekacie na kolejną lalkę. Jedną mamy na Netflixie, druga będzie w wersji kinowej w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. To już 30 września, tak? No to zobaczymy, co tam jeszcze w kinie dzieje się. W naszym Odeonie i nie tylko.

0: 14 minut po 18. Jeżeli jesteście gotowi na kinowe wyzwania, to Kinożercy i Łukasz Matusiak. Zapraszamy.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i sprawdźmy, co nowego w Kinie Odeon. No właśnie, jeżeli chodzi o te najbliższe premiery, to piątek przyniesie nam film W sercu dziczy. No i mamy pierwsze opinie, jeżeli chodzi o tę produkcję. Brad Pitt i jego czworonożny partner podbijają serca. Do internetu trafiły już komentarze dotyczące nowego filmu z udziałem brata Pitta. I czego możemy się z nich dowiedzieć? W sercu dziczy opowiada o byłym żołnierzu sił specjalnych, którego samolot rozbija się na odludnych terenach Alaski. Bohater zostaje uwięziony w surowej dziczy wraz ze swoim psem bojowym Odinem. Razem muszą stawić czoła ekstremalnym warunkom, dzikiej przyrodzie i kolejnym zagrożeniom. Brad Pitt i pies skradli show. W wielu reakcjach powtarza się jeden motyw, relacja Pitta z czworonożnym partnerem. Krytycy podkreślają, że właśnie więź między człowiekiem i psem nadaje historii emocjonalny ciężar. Luke Herfield określił film jako prostą, ale świetnie zrealizowaną opowieść o przetrwaniu. Zwrócił uwagę na widowiskowe sceny, piękne krajobrazy oraz relacje Pitta z Odinem, przyznając, że pod koniec filmu był bliski łez. Podobne odczucia miał Matt Neglia, który stwierdził, że prawdziwą gwiazdą filmu jest pies. Jego zdaniem produkcja jest surową i momentami wzruszającą historią walki człowieka i zwierzęcia z naturą. Krytycy ostrzegają przed łzami. Courtney Howard przyznała, że po seansie miała ochotę przytulić własnego psa. Określiła film jako intensywną, pełną emocji historię o zaufaniu, przetrwaniu i lojalności. No to W sercu dziczy już od tego piątku, a od kolejnego film na długo wyczekiwany, jeżeli chodzi o polską kinematografię, no bo zobaczymy Lalkę. To od 30 września. No i dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz ta ponadczasowa historia trafia na wielki ekran w nowej, spektakularnej filmowej odsłonie. Lalka to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk w rolach głównych występują Marcin Dorosiński jako Stanisław Wokulski, gwiazda chłopów Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego. Nowa ekranizacja Lalki to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć się do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel, Ignacy Rzecki. Romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo zapowiedzią zdrady. Stojący na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Lalka od 30 września. No to jeszcze André Rieu, o mistrzu warto wspomnieć. 27 września, ostatni z trzech koncertów, to o 15 w kinie Odeon. Zasiądź się z bliskimi w kinie, poczekam na was o 20 już transmisja letniego koncertu André Rieu z Maastricht. Tak, tak, maestro i jego ukochana orkiestra Johanna Straussa po raz kolejny wystąpią na Wirchow, w słynnym placu tego urokliwego średniowiecznego miasteczka. Król Walca i jego goście zagrają po raz 20 dla ściągających tu co roku z całego świata kilkudziesięciu tysięcy miłośników dobrej muzyki. Na szczęście ten wspaniały letni wieczór będzie retransmitowany już jesienią do kin całego świata. Czeka was więc seans pełen uroczych walców i marszów Johannów Straussów, ojca i syna, ale też songi ze słynnych musicali My Fair Lady czy Nędznicy, jak również inne hity, choćby obój Gabriela Ennia Morricone z filmu Misja. Oprócz platynowych tenorów i sopranistek o międzynarodowej renomie pojawią się też gwiazdy, które nigdy wcześniej nie występowały na Wirchow. To będzie spektakularny jubileusz. No i jeszcze może dorzucimy to, co dalej możecie zobaczyć w kinie Odeon. Teddy i magiczna lampa, Resident Evil, 100 dni misja Misja Zeus, Mistyczka i Dzień Dziecka księdza Kaczkowskiego. Powrót też Odysei. Gdyby ktoś chciał nadrobić się zaległości z hitem Nolana, to w kinie Odeon też jest taka możliwość. To wszystko na dziś. Kolejna audycja Kinożercy już za tydzień.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
3: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Moja i Twoja muzyka.
15: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
16: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

Cyanide to everyone.

0: 28 minut po godzinie 18. Ja mam zaproszenie adresowane do rolników, sadowników. Zapraszamy do udziału w prezentacji sprzętu rolniczego, sadowniczego oraz budowlanego. Pokaz tego sprzętu oczywiście odbędzie się 27 września od godziny 13. Koszajec 22, gmina Rybno. Na uczestników pokazu czekają konkursy z nagrodami, ciepły poczęstunek oraz darmowe atrakcje dla dzieci. Oczywiście przede wszystkim czeka ten sprzęt, który często oglądamy wyłącznie podczas telewizyjnych relacji. No i tak sobie zerknęłam, jaka jest cena ciągników. Ceny wahają się od, wyczytałam, 35 tysięcy złotych do ponad miliona złotych. To zobaczymy, jakie okazy pojawią się w Koszajcu.
1: Radio Sochaczew.

0: 21 minut do 19, a my teraz wracamy do tego, co działo się wczoraj, dożynki w gminie Sochaczew.
1: Artur Jasiewicz.
2: Ulka Jasiewicz. Trochę pracy było, bo tam jednak trzeba było dopracować wszystko. No ale że lubimy robić takie...
1: Półtora miesiąca, no.
2: Lubimy robić takie rzeczy, to robiło nam się z przyjemnością.
3: Co roku macie trochę, eksperymentujecie, trochę coś innego robicie?
2: Tak, czy... tamten rok mieliśmy zupełnie inny. W tym sobie tak wymyśliłyśmy, że będzie taki bardziej patriotyczny, takich kolorów.
1: Mam nadzieję, że nie tylko nam się będzie podobał.
3: Co państwo sądzą o dożynkach? Jakie to jest święto dla was? Czym jest to święto?
1: Jesteśmy rolnikami, więc jest to ukoronowanie naszego całorocznego wysiłku, tak? Tak, pracy, tak. No i tym wieńcem próbujemy podziękować za udane plony, chociaż one nie były w tym roku aż tak udane.
3: Właśnie mówi się, że trudny rok.
1: Tak, rok był trudny i były problemy z suszą przede wszystkim, później z mrozami, także tutaj, no i jeszcze gdzieś tam czerwcowe te upały dopełniły, że tak powiem, wszystkiego, co najgorsze w tym roku. Także, no ale jakoś tam udało się na tyle zebrać tego zboża, żeby ten wieniec zrobić, upleść i podziękować.
0: Jak się domyślacie, to autorzy wieńca snuli refleksję na temat tego, jak on powstawał.
4: Reklama. Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

6 minut pozostało do godziny 19, tak, tylko 6 minut dzieli nas od 19. Chciałabym wam przypomnieć, że jutro jest Dzień Bez Samochodu, Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli taki kulminacyjny moment obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, więc zostawiamy auta w domu, autobusy miejskie nie kasują biletów, kasowniki zostały wyłączone, koleje mazowieckie przewożą nas darmo, więc może skorzystajmy z tej okazji, a tak przy okazji, sprawdziłam, ile samochodów przypada w Polsce na jednego mieszkańca, średnio o około 0,60 do 0,66, czyli niecałe auto na jednego mieszkańca, a mi się wydawało, że po kilka samochodów na osobę niemalże. A jak to jest w innych krajach europejskich? Najwięcej aut ma Republika San Marino, 1,2 do 1,6 auta na osobę. I standardowo na czele takich globalnych rankingów plasują się Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. To rekordziści samochodowi.

0: Houston, I will always love you z filmu Bodyguard, a u nas za chwilę wiadomości.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
6: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
5: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
7: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowany od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
5: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
8: Bawimy się. Na przykład w klocki.
9: Przez udawaną rodzinę.
10: Gramy w piłkę.
11: Mogę wychodzić na plac zabaw.
5: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
12: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
5: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
1: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Początek tygodnia, no cóż, pogoda na razie nas nie rozpieszcza, 13 stopni na termometrze i ten początek tygodnia wyjątkowo chłodny, deszczowy. Kolejne dni też będą chłodne i deszczowe, byle byśmy dotrwali tak do soboty. Bo w weekend słonecznie i ciepło, w niedzielę nawet temperatury powyżej 20 stopni. Niedzielę i w poniedziałek, w sobotę już się zrobi cieplej, więc tylko ten początek tygodnia jest najtrudniejszy, a potem będzie zdecydowanie lepiej.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 19:00 moja i twoja muzyka na 94.9 FM. Miniony tydzień obfitował w ciekawe wydarzenia, zwłaszcza weekend. Zaglądaliśmy już do gminy Sochaczew, tam odbyły się dożynki. To jeszcze zajrzymy do gminy Rybno, stulecie straży.

0: To teraz przenosimy się do Rybna. 19 września odbyła się tam wyjątkowa uroczystość związana ze stuleciem istnienia OSP Rybno. Jednym z głównych punktów programu i spotkania uroczystości była ceremonia pożegnania dotychczasowego sztandaru i powitania nowego. Stary sztandar użytkowany był od 1996 roku. Historia nowego zaczęła się właśnie tego dnia, 19 września, co trzeba mocno podkreślić. Zakup sztandaru był możliwy dzięki wpłatom osób dobrej woli, polityków, samorządowców, firm, stowarzyszeń, osób prywatnych. Ich nazwiska, a jest ich około 100, widnieją na specjalnej pamiątkowej tablicy. Nowy sztandar został poświęcony i to potrójnie. Dokonali tego ksiądz Zbigniew Łuczak, proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Sałkowski, kapelan rybnowskich strażaków i ksiądz kapelan z Niepokalanowa Wiesław Koc. Byli znamienici goście, był między innymi poseł Adam Mirosław Orliński.
1: Fantastyczny jubileusz, stulecie jednostki tutaj w Rybnie. To zawsze taki niezwykły moment. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan premier, pan senator Waldemar Pawlak. Cieszę się, że jest z nami komendant wojewódzki, mazowiecki komendant Gonera. To ogromny zaszczyt, że tak fantastyczni goście zaszczycili tutaj tą uroczystość swoją obecnością. Ja również się cieszę i dziękuję im za doskonałą współpracę. Ten cały rys historyczny, pokazanie tego, jak od pokoleń ta straż tutaj funkcjonuje, jak się buduje, jak się rozwija, to coś niezwykłego. Jestem dumny, że jako poseł na Sejm mogłem tutaj być. Dziękuję im za współpracę. W zeszłym roku przekazywaliśmy tu nowy samochód. Teraz mamy stulecie. Mam nadzieję, że niedługo również nowa niespodzianka i takie nowe wyposażenie i wsparcie trafi tutaj do tej jednostki. Trzymamy za to mocno kciuki. Razem, wspólnie świętowaliśmy niezwykły moment, stulecie kolejnych wielu lat w takiej współpracy, w takim rozwoju, w takim wzajemnym zaufaniu.
0: To jeszcze tylko dodam, że OSP Rybno otrzymała specjalne wyróżnienie, znalazło swoje miejsce właśnie na nowym sztandarze, a wręczył je druh Waldemar Pawlak.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama. Let's go.

Moja i twoja muzyka na 94.9 FM, 19.30. To w tej audycji nie może zabraknąć również informacji muzycznych, a w kalendarzu muzycznym Leonard Cohen. Urodził się 21 września 1934 roku w Montrealu. Wokalista, kompozytor, poeta, autor takich słynnych ballad jak Hallelujah Suzanne czy Sisters of Mercy. Wykonywał je swoim niskim barytonem. I jeszcze parę innych kompozycji jest równie dobrze znanych, na przykład Dance Me to the End of Love, albo i jeszcze inne, First We Take Manhattan. W Polsce myślę, że był wcześniej bardzo popularny. Dzisiaj ta popularność, powiedzmy, że jest umiarkowana, a był popularny za sprawą coverów jego piosenek wykonywanych przez Macieja Zębatego. Dziś na antenie Leonard Cohen, oryginał i In My Secret Life.

0: Wiktor Waligura, to jest to. A skoro już tak przypominamy to, co działo się w weekend, to jeszcze jedna przypominajka. Sobota to był dzień, podczas którego wynik sportowy, jak czytam w relacji Łukasza Matusiaka, zszedł na dalszy plan. W sobotę 19 września, przepraszam, na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie rozegrano charytatywne spotkanie ekipy burmistrza z KP Orkanem Sochaczew dla Mai i Stasia Tarasów. Mecz charytatywny. Piłkarskie emocje, uroczyste otwarcie nowych obiektów Mosiru, wspólne granie w konkretnym celu, więc wiele się działo. I jeszcze tylko ważna informacja na koniec. Zebrano ogromną kwotę, ponad 78 tysięcy złotych. Jeszcze tylko dodam, że nadal można zbiórkę dla Mai i Stasia Tarasów wspierać. Wystarczy wejść na zbiórka dla Mai i Stasia Tarasów, więc zachęcamy, jak zawsze, okażcie wielkie, gorące serca, bo trzeba pomagać dzieciakom, które zmagają się z bardzo ciężką chorobą.
1: Reklama.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

numer Rozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. Jest tu 13 minut do godziny 20, czyli do wiadomości. To mamy jeszcze jednego solenizanta dzisiaj, Jason Derulo. No właśnie, wokalista, producent, tancerz, rozpoczął karierę w 2009 roku. Jego single Talk Dirty in My Head, no, zarobiły duże pieniędzy.

0: 4 minuty do 20.
1: Moja i twoja muzyka.
0: A o 20 wiadomości zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzisiaj pierwszy dzień. Zobaczymy, co w programie, jakie filmy będą walczyć o nagrody.

Ostatni dzień lata. No dzisiaj to nie jest jeszcze ostatni dzień lata, ale w środę o drugiej zaczyna się astronomiczna jesień, więc powoli, powoli trzeba się z tym pogodzić. A u nas już za chwilę kolejne wiadomości.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza Święto Polskiego Kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. To właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus. Mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie, w wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie ministerstwo edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog UJ-u, dr Łukasz Stach.
6: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
5: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
7: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
5: Ten film to Syrenka Picassa, który o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego. Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Wilas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
10: Wiadomości sportowe, Tomasz Marciniak, zapraszam. W sobotę 19 września na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w Sochaczewie rozegrano charytatywne spotkanie ekipy burmistrza z KP Orkan Sochaczew. Grano dla Mai i Stasia Tarasów. Wydarzenie połączono z uroczystym otwarciem nowych obiektów Mosiru. Na otwarciu nie mogło zabraknąć posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, dzięki którego staraniom mogło dojść do tej inwestycji, a także do inwestycji w Chodakowie. W oficjalnym otwarciu wziął udział burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak, który po części oficjalnej założył strój bramkarski, aby strzec bramki swojej drużyny. Wcześniej jednak odwiedził studio plenerowe Radia Sochaczew.
11: Otworzyliśmy bardzo ważny projekt sportowy Sochaczew za kwotę ponad 35 milionów złotych. Duże wsparcie, ponad 30 milionów z rządowego programu Polski Ład. To zasługa pana posła Macieja Małeckiego, który będąc w rządzie bardzo zabiegał o te środki. Zmieniło się bardzo dużo, widzimy tutaj nową infrastrukturę klubową, nowe budynki, korty tenisowe, więc jak najbardziej tutaj idziemy w kierunku poszerzania tej infrastruktury. Ta infrastruktura jest niesłychanie potrzebna, bo każdy potrzebuje się też zregenerować po meczu, ale też to będą pomieszczenia klubowe dla naszych stowarzyszeń. Mamy piękny taras widokowy, z niego też będzie się bardzo dobrze oglądało wszystkie wydarzenia, tak jak te dzisiejsze. Drużyna burmistrza kontra Orkan Sochaczew.
10: Po uroczystym otwarciu przyszedł czas na emocje sportowe. Rozegrano 3 mecze piłkarskie. Ekipa burmistrza kontra klub piłkarski Orkan Sochaczew. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy z rocznika 2016 i młodsi. Następnie oldboje zarówno w ekipie burmistrza, jak i w drużynie Orkanu, a na sam koniec doszło do meczu gwiazd. Do Sochaczewa przyjechali m.in. Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, Krystian Pudzianowski czy dziennikarz Weszło TV, które to transmitowało spotkanie. Między meczami odbyła się licytacja sportowych gadżetów. Do wylicytowania były m.in. koszulki z autografami takich zawodników jak Jakub Kiwior z Arsenalu, Maciej Rybus z Pelikana Łowicz czy ta najcenniejsza Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, oczywiście z autografem, która została wylicytowana za 11 tysięcy złotych. Pozostajemy przy piłce nożnej, za nami kolejne mecze naszych drużyn piłkarskich. W Kiza Lidze Okręgowej Grupa Warszawska, klub sportowy Teresin pokonał Pogoń 2 Grodzisk Mazowiecki 4-2, do przerwy 3-1. Gole dla naszej drużyny zdobyli Karol Gadziała, Bartłomiej Kacprzak i Cezary Czarnecki oraz gol samobójczy. W tej samej klasie rozgrywkowej Promyk Nowa Sucha zremisował u siebie z Unią Warszawa 2-2. Gole dla Promyka były autorstwa Damiana Łukawskiego i Szymona Kiewla. W tabeli Teresin zajmuje miejsce trzecie, a Promyk jest na 13 lokacie. Kiza, klasa A, Grupa Płocka i walkover dla Orkana Sochaczew, gdyż goście dzień wcześniej zrezygnowali z przyjazdu do Sochaczewa, a chodzi o ekipę Pogoni Słupia. Orkan z 12 punktami jest pierwszy w tabeli. W najbliższą środę 23 września w półfinale okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski Grupa Płocka podopieczni Macieja Przybylskiego zagrają mecz półfinałowy ze Stoczniowcem Płock. Stawką jest finał, który zostanie rozegrany 7 października w Gombinie. Teraz Kiza B, klasa Grupa Płocka i wyjazdowe zwycięstwo 6-0 Orkana 2 Sochaczew nad rezerwami Delty Słupno. Gole dla naszej drużyny zdobyli Filip Dąbrowski 3 gole i po jednym trafieniu Oliwier Grupa i Kamil Jażdżyk. W tej samej lidze porażkę odnieśli piłkarze Gotardu Rywno, którzy u siebie ulegli wsparcie 2-Mochowo 2-6 do przerwy, przegrywając 0-3. Gole dla drużyny Michała Orlińskiego zdobyli Roman Uszakow i Mariusz Zydlewski. Orkan 2 Sochaczew jest na miejscu pierwszym z 12 punktami na koncie, a Gotard zajmuje drugą lokatę z 9 oczkami. W warszawskiej B-klasie Bzura Chodaków rozgromiła rezerwy Milanu Milanówek 7-0. Bogatym łupem podzielili się Dąbrowski 4 gole i po jednym Krasoń, Stencel i Kaczmarek. Z kolei Piast Feliksów uległ na wyjeździe liderowi Guzowi Guzów 2-8. Gole dla drużyny Mariusza Cieślaka zdobyli Szymon Bartosiewicz i Piotr Leonarczyk. Bzura zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, a Piast 9 lokatę. I na koniec koszykówka, nieudana inauguracja Rysi Sochaczy w drugiej lidze koszykówki mężczyzn. W sobotę 19 września w hali przy Chopina 101 ulegli oni 68-86 AZS Politechnika Warszawska, mówi trener Rysi Sochaczew Marcin Uliczka.
12: Przede wszystkim inauguracja dla nas przygniotła. Widać było tremę u wielu zawodników. Nie graliśmy swoich założeń. Mieliśmy mega problemy w obronie. Dużo prostych błędów. Mam nadzieję, że to prognostyk przed tym, że może być tylko lepiej. Więcej odwagi. Zdecydowania w ataku mogłoby się przełożyć na lepszy rezultat. Natomiast straciliśmy zbyt wiele punktów. Szczególnie na pozycjach wysokich. Byliśmy mocno zdominowani.
10: I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Wiadomości Sportowych. Tomasz Marciniak. Do usłyszenia.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: Moi drodzy, ponieważ ta noc i poranek będą chłodne, jesienne, deszczowe, temperatury poniżej 10 stopni, to ja przeniosę się z wami w weekend. Tak, bo wtedy będziemy mieli do czynienia z prawdziwym uderzeniem ciepła. Nad Polską rozwinie się przepiękne babie lato i według najnowszych modeli meteorologicznych czeka nas potężna anomalia temperaturowa. Słupki rtęci w sobotę i niedzielę skoczą do wartości powyżej 10 stopni, w niektórych rejonach 23-26 stopni, a nawet mogą zbliżać się do 28 stopni. Takiego szaleństwa tutaj w centrum nie będzie, ale dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni, więc byle do niedzieli, byle do weekendu, a to dopiero poniedziałek.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Katarzyna Rozpędowska, instruktor teatralny w Teresińskim Ośrodku Kultury oraz prezes Stowarzyszenia My Teresin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od tego, co się dzieje w Teresińskim Ośrodku Kultury. Tutaj swego rodzaju nowość. Wchodzicie tutaj we współpracę z biblioteką tutejszą.
3: Tak, to jest w zasadzie taka pierwsza akcja zorganizowana przez Bibliotekę Gminną w Teresinie i moją sekcję teatralną Teresińskiego Ośrodka Kultury. Dyrektorka biblioteki, pani Aleksandra Starus, zaprosiła mnie do współpracy przy organizacji takiego interaktywnego spektaklu z okazji tegorocznego Narodowego Czytania Dziadów. Narodowe czytanie odbyło się 11 września i tego dnia biblioteka wyruszyła z dziadami po Teresinie. Natomiast na koniec października bądź początek listopada, czyli ten czas taki właśnie, kiedy te dziady się odbywały, będzie zorganizowany spektakl interaktywny, w którym zagrają aktorzy z różnych moich sekcji teatralnych, więc będzie to akcja międzypokoleniowa. Wszystko będzie się odbywało w budynku biblioteki przy Alei Dwudziestolecia. I już teraz serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie to coś rzeczywiście nieoczywistego, oryginalnego i mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia okazja do takiej współpracy z biblioteką i że będziemy takie akcje powtarzać w kolejnych latach i przy innych być może okazjach.
2: A my na pewno będziemy o tych akcjach informować. Kolejna sprawa to stałe wydarzenia w kulturalnym kalendarzu gminy Teresin i tutaj po pierwsze Powiatowe Dni Retoryki.
3: Tak, Powiatowe Dni Retoryki już wpisały się na stałe w nasz kalendarz. W tym roku kolejna edycja, która już mogę powiedzieć odbędzie się 25 i 26 listopada. Oczywiście w zależności od ilości zgłoszeń. Jeżeli tych zgłoszeń będzie mniej, to zapewne zostanie jeden dzień, 25 listopada. Zapraszamy uczniów z całego powiatu sochaczewskiego, ze szkół podstawowych do udziału w tym konkursie. Tutaj niewiele się zmienia, ponieważ pozostaną te same kategorie, takie jak poezja, proza, wystąpienie publiczne oraz kabaret. W tych wszystkich kategoriach można się do nas zgłaszać. Jeżeli chodzi o występy kabaretowe, to mogą być to zgłoszenia indywidualne lub grupowe. I zachęcamy bardzo gorąco, żeby właśnie w tej kategorii wysyłać, zgłaszać swoje własne pomysły. Może macie jakiś pomysł na ciekawy sketch, a być może na piosenkę kabaretową. Gorąco zachęcamy uczniów, aby we współpracy z nauczycielami coś takiego przygotowali na nasz konkurs i przyjechali do Teresińskiego Ośrodka Kultury.
2: Już niebawem ruszają też działania związane z kolejną edycją Szuflady. Co już w tej chwili jest pewne?
3: Na pewno Szuflada się odbędzie. To jest pewne na 100%. Uwielbiam tę imprezę, muszę powiedzieć otwarcie i cały czas myślę o tym, jak może się rozwijać, w jakim kierunku, w jaką stronę pomysłów cały czas przybywa i mam nadzieję, że dzięki temu też uczestnikom nie znudzi się ten konkurs i że ciągle tych uczestników będzie przybywać. Być może w tym roku, w tej edycji, bo tak naprawdę impreza odbędzie się już na początku przyszłego roku, być może nastąpi zmiana jurorska, w składzie jurorskim. Nasi jurorzy przez ostatnie lata tutaj dzielnie pracowali w stałym składzie. Być może właśnie w tej edycji pojawią się pewne zmiany. No i też będziemy kontynuowali akcję z dodatkowym zadaniem konkursowym. To była taka rzecz, która pojawiła się w tej edycji 2026 i to zadanie brzmiało haiku z szufladą w tle. Były bardzo ciekawe teksty przesyłane właśnie na ten dodatkowy konkurs. Bardzo nam się ta formuła spodobała i na pewno też do tej edycji wymyślimy takie dodatkowe zadanie konkursowe, które będzie nieco inne, więc może trafimy tutaj do nowych odbiorców. I informacje o nadsyłaniu tekstów powinny pojawić się już w październiku, natomiast finału imprezy możemy się spodziewać w lutym 2027. roku.
2: Kolejna sprawa to jubileusz jednej z grup teatralnych, które pani prowadzi. Chodzi tutaj o Teatr Od Czapy.
3: Tak, nasz seniorski teatr już niedługo będzie obchodził swoje 10. urodziny i na tę okazję chcemy przygotować coś specjalnego, żeby podziękować naszym widzom i osobom, które od początku nam kibicowały za to, że byli z nami, żeby podziękować też moim aktorom za to, że przez te 10 lat przychodzą na zajęcia i czasami pomimo tego, że mówią, że już dalej nie dadzą rady, że może już jednak zrezygnują żałują, że już pamięć nie ta, że już nogi nie te, ale wracają. Wracają i są razem, więc szykujemy się już powoli do spektaklu. Mogę zdradzić, że tekst jest gotowy, role rozdane, więc czas najwyższy teraz zabrać się już tak z pełnym impetem do prób i mam nadzieję, że w styczniu 2027 roku, czyli dokładnie w tym okresie, kiedy grupa będzie obchodziła swoje dziesięciolecie, zaprosimy Państwa na spektakl, połączony również z innymi niespodziankami, które szykuję z myślą też o moich aktorach. Takie wspominki o tym, co do tej pory robiliśmy, wszystkie działania, wszystkie spektakle, wspomnienia naszej wspaniałej aktorki Zeni Wielogórskiej, która niestety odeszła od nas w tym roku. I już teraz zapraszam, styczeń 2027, jubileusz Teatru Od Czapy. Gorąco zachęcam do tego, żeby być wtedy z nami.
2: Ale Teatr Od Czapy to nie jest jedyna grupa teatralna, którą pani prowadzi.
3: Tak, standardowo ruszamy już z próbami z moją grupą tak zwaną dziecięcą, Teatrem Dynamitki oraz z grupą młodzieżową. Do tej pory nazywała się Ciszej tam za kulisami, ale być może będą jakieś zmiany, bo już w zeszłym roku grupa wspominała o tym, że może czas na to, żeby coś sformułować nowego. Ta grupa młodzieżowa ma to do siebie, że oni lubią zmieniać nazwy, ponieważ mają swoje zdanie i w momencie, kiedy ta młodzież do mnie trafia, to zazwyczaj ma jakieś nowe pomysły, więc czekam na ich propozycje. Te próby zaczną się już w przyszłym tygodniu i na pewno na wiosnę przyszłego roku będziemy przygotowywać spektakle, o których bardzo chętnie poinformujemy tutaj w Radiu Słuchaczew.
2: Są jakieś nowe osoby w tych grupach teatralnych?
3: Tak, do obydwu grup w tym roku zgłosiło mi się trochę nowych osób. Mam też trochę naszych stałych uczestników. W obu mam po kilkanaście osób zapisanych, więc całkiem sporo. Zawsze sobie obiecuję, że nie przekroczę liczby 12 osób i nigdy nie dotrzymuję słowa, więc zapewne znowu będzie licznie, znowu będzie energetycznie i bardzo zabawnie na scenie i poza nią.
2: A teraz poprosiłabym o kilka słów na temat tego, co dzieje się w Stowarzyszeniu My Teresin, którego pani jest prezesem, ponieważ duży projekt był realizowany w niedawnym czasie. Jak można go podsumować?
3: Poruszamy Teresin, to właśnie ten projekt, o którym pani wspomniała. To jest projekt dofinansowany, który realizowaliśmy w okresie wakacji. I w ramach tego projektu mieliśmy 4 spotkania w bardzo różnym stylu i różne tematycznie. Były planszówki i karaoke w plenerze, w parku rekreacyjnym Granice Osiedle. Mieliśmy też spotkanie na boisku sportowym właśnie też w Granicach, podczas którego graliśmy w koszykówkę, graliśmy w ping-ponga, w badmintona. Była też strefa rekreacyjna z planszówkami oraz przygotowana niespodzianka przez sołtyskę Granic Osiedle, panią Emilię Łopacińską. To była taka duża, dmuchana bramka, do której można było strzelać gole oraz wata cukrowa i popcorn. I w ten fantastyczny sposób zakończyliśmy wakacje na naszym boisku sportowym w Granicach. W międzyczasie odwiedziliśmy Maszne podczas ich Dni Sąsiada i zorganizowaliśmy we współpracy z sołectwem Maszna turniej siatkówki plażowej, na który zgłosiło nam się kilka drużyn. Bardzo miło nam było gościć masę młodzieży, która zgłaszała chęć, aby takie turnieje organizowane były częściej, bo rzeczywiście byli mega zaangażowani w ten turniej. A zakończyliśmy projekt wycieczką rowerową do Strzyżewa, gdzie razem z uczestnikami zorganizowaliśmy ognisko z kiełbaskami. Był czas na integrację, był czas na wspólny odpoczynek i taką ciekawą trasą, która w sumie wynosiła około 25 kilometrów, ruszyliśmy do Strzyżewa i z powrotem do Teresina i mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, których wielu mieszkańców Teresina do tej pory nawet nie widziało, więc cieszymy się, że dzięki temu mogliśmy też trochę ich krajobrazowo zaskoczyć.
2: Jakie plany stowarzyszenia na najbliższy czas?
3: Na pewno będziemy chcieli kontynuować planszówki, które bardzo były chętnie odwiedzane na dworcu w poprzednich latach. Być może teraz zmieni się lokalizacja organizowanych planszówek przez nas, ale myślimy, że warto je dalej organizować, ponieważ bardzo dużo osób chętnie na nie przychodziło, cały czas o nie dopytują. Więc to na te jesienne i zimowe wieczory jest nasz plan numer jeden. I jak tylko pojawią się informacje o nowych konkursach, w których będziemy mogli wziąć udział, to na pewno będziemy składali wnioski na kolejne nasze akcje.
2: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Katarzyna Rozpędowska, instruktor teatralny w Teresińskim Ośrodku Kultury i prezes Stowarzyszenia My Teresin.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Była to powtórka audycji.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

Gracie? Jeśli nie, to... Moi drodzy, gracie? Jeśli nie, to nie możecie mieć pretensji do losu, że nie był dla was łaskawy. Absolutny rekord w historii Lotto został pobity. W ostatnim losowaniu padła najwyższa wygrana. Szczęśliwiec zyskał blisko 45 milionów złotych. Tak, niebotyczna kwota. Przebił dotychczasowy rekord z 2017 roku. Wtedy w Skrzyszowie szczęśliwiec wygrał ponad 36 milionów złotych. Podwójne powody do radości ma także 107 osób, którym do wygranej zabrakło zaledwie jednej liczby. Za trafienie piątki otrzymają niemal po 9 tysięcy złotych. No cóż, żeby wygrać, to trzeba grać. Chyba nie muszę o tym przypominać. A statystyki pokazują, że w Lotto gra od czasu do czasu nawet 50 do 60% dorosłych Polaków, czyli kilkanaście milionów osób. Wyobrażacie sobie, ile na nas zarabiają?

0: Moja i twoja muzyka.
1: Moi drodzy, jutro dzień bez samochodu, dlatego będziemy mogli podróżować pociągami kolei mazowieckich zupełnie darmo. Taka okazja zdarza się raz w roku. Koleje mazowieckie włączają się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. I zwieńczeniem tego tygodnia jest Dzień Bez Samochodu, kiedy można bezpłatnie podróżować pociągami kolei mazowieckich. Oferta specjalna będzie obowiązywać również w autobusach kolei mazowieckich na odcinku Modlin-Lotnisko Modlin oraz autobusach zastępczej komunikacji autobusowej. Więc wykorzystajmy ten moment, zostawmy auta w garażu i możemy wybrać się na wycieczkę pociągiem kolei mazowieckim. To taka dla, myślę, młodszego pokolenia wielka radocha. I jeszcze jedno, w podróż możecie zabrać również rower, który tego dnia przywieziecie w pociągach kolei mazowieckich bezpłatnie, czyli pociągiem na grzyby na przykład.
0: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

Nowa lalka Netflixa wzbudza ogromne emocje. Serial w reżyserii Pawła Maślany podzielił widzów na dwa obozy. Jedni są oburzeni swobodą w potraktowaniu dzieła, inni zachwycają się ciekawą wariacją na temat tej w końcu szkolnej lektury. Takie dyskusje toczą się przy rodzinnym stole. Byłam świadkiem. Niektórzy prezentują skrajne poglądy. Nawet nie próbują oglądać całości, jeśli mają za sobą pierwszy odcinek. Uważają, że należało wielkimi literami napisać, że to serial oparty na motywach książki. Nie jest to ani adaptacja, ani tym bardziej ekranizacja. Starsi wierni są tej wersji, w której Wokulskiego zagrał Jerzy Kamas i odnoszą nową ekranizację do tej poprzedniej. Myślę, że ta nasza Izabela będzie troszeczkę inna niż w książce, tak o swej bohaterce mówiła Sandra Drzymalska jeszcze przed premierą. Na razie wiadomo, że nie wszystkich do siebie przekonała. Obejrzymy, ocenimy.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM. Mr. Worldwide, T-Pain, it can only